widać po ubrudnej spodniach. Cynamon, Anysz gości do programu Gwoździe. Azjatycka nutka w osiedlowym swądzie. Na 24 w prezencie kup mi moździerz. Mały ogień, parę godzin, okno otwarte na oścież. Potem kolendra, dymka, kiełki. Czasem to ciężko dostać u zwykłej ekspedientki.

Kiedyś będę miał knajpkę i zainwestuję w to. Poza tym kocham polskie żarcie jak zwykły Marian. Lubię dopierdlić ostro, potem spić turecki ajran. Dorastam do smaków, choć wielu nie sprawdzam. Tak jak rapowych łaków, dobrym winem nie wzgardzam. Lubię jak na patelni skwierczy tłuszcz, choć nie jestem fit. Brzuch nie zwisa jak pluszcz. W dobie żywieniowych frików chcę zachować ani mórz. Wiem co w diecie zbędne i bez czego ani rusz. Yo, yo, wyczuwasz podejrzaną.

0: ty. Jesteś ciekaw, co się tutaj zajadala. Podejdź bliżej i powącha, jeśli nie wyczuwasz z dala nic.
1: Yo, wyczuwasz podejrzaną nutę. Pytasz, czy to nie jest gluten. Myślę za siebie, a ty w siódmym pocie. Czytasz alergeny wypisane na odwrocie. Ty, wyczuwasz podejrzaną nutę. Pytasz, czy to nie jest gluten. Myślę za siebie, a ty w siódmym pocie.

Zupa, to dzięki.

0: Akademickie Radio Campus.
1: Dwadzieścia lat podróży, jakby pisała mnie Homer. Dryf na wodzie, bo żagiel potrafię stawiać tylko nosem. Nie czuję pyłu z brzozy, a mam dosyć nowych wiosen i świeczek z tortem za w sumie zwyczajny proces. Dość bycia w college w obawie przed życiem bez planu. Piątek chodzenia za ciosem, co bije w wątrobę i w portfel. Roboty za fraje przy frajowaniu kurczaków. Dosyć pracy.

warstwie. Trzeci zwiedza Anglię, bo w sumie woli gap year cruise. Ktoś przeżywa kompilację The Best of 20s, a ktoś inny na dnie w depresji. Ktoś ma urodziny w stylu Project X, kiedy ktoś w tym samym czasie stawia sam se świeczki. Żaden z nas nie wie, kim jesteśmy, gdy plany na siebie definiują indeksy. Żaden z nas nie wie, kim jesteśmy. Ludzie piękni, ale bez

Campus 97,1 FM.

0: Yo. Dzień dobry, cześć, jestem Radek, część mnie pewnie kojarzy. Wydałem rzecz, Embryo Label, dzisiaj sławy już sami. Ostatni, którym zależy, nie robię do pracy. Znowu podamy na japy,
1: Jeronimo
0: Martins. Koniec z hashtagami, daj mi nowe znaki. Mój ziom widzi kraty, jak firmowy Jaris. Dzisiaj dzień wypłaty, jasno widzę future. A kiedyś tego dnia nie przeżyłem, chyba zarobiłem kulkę. Czujemy się, jakbyśmy byli u siebie. Ty czapkę zdejmiesz, jesteś tylko w gościach, jak czerwony Power Ranger. Uszanuj, jesteśmy normalni wokół

0: same sztosy.
1: SBM obecnie kompletnie zdominowało polską scenę. Tak naprawdę na horyzoncie nie widać żadnych innych labelów, które w ogóle mogłyby się do nich zbliżyć, a co dopiero z nimi konkurować. Ludzie kompletnie kochają to, kiedy widać, że coś jest prawdziwą rodziną i prawdziwym zespołem. I tego SB od jakiegoś czasu kompletnie nie można odmówić.
2: Płyta roku 2022, już w styczniu.
1: Pełna dominacja i naprawdę nie wiem, co tam by musiało się stać, żeby to wszystko się popsuło.
3: Gorąca Sri Lanka, lecę na wakacje, by wyłączyć głowę. Umiera mi babcia, wsiadam w samolot i wracam, by wygłosić mowę. Tej nocy ruszyła inwazja przy granicach naszego państwa. Zburzone

takie są fakty. Nie łączy nas krew, łączą kontrakty. Latami żyliśmy ze sobą jak bracia, teraz tego nie ma, więc po co udawać? Papiery leżały gdzieś na dnie szafki. Nie miały dostępu do naszych relacji, ani do naszej zajawki. Nie siadły motyle, rozumiem, nie wasza jazda. Ale nie docenić tekstu do

0: miksy.
1: Idę sobie ze psem, idę sobie z pieskiem, myję potem ręce, myję potem ręce. Kiedy to się wreszcie skończy, myślę, wszystkie łapy w górę, pokaż reszcie, czy są...

0: dalej z kamerki?
1: Już? Na pewno?
0: Czy każdy plasterki odkleił z kamerki?
1: Już, pan też tam?
0: Każdy plasterki odkleił z kamerki. Jak widzimy siebie, to cieszymy gęby. Siedzimy jak kury przypięte do grzędy za kupry. Zakupy z biedry, a gierki nam grzeją komputry.

znaczeń, za mało słów. Ta noc, pamiętasz, złamała mnie w pół. Zimno na zewnątrz, w środku ogień, we mnie, w tobie ciągle płonie. Powiedz, czy spokojnie patrzysz w dół, stojąc na krawędzi, podziwiana przez tłum. Kolekcja wrażeń, jak zdjęcia z wakacji. Nasza wiara w to, co nierealne. Wielkie słowa, które nas przyrosły, chcę krzyczeć. To jest bez sensu, twoje oczy

zgryza we mnie. Coraz głębiej nóż bił się w balon, ups, to mój mózg. Wyrzucam potok słów, może bzdur, potok słów, co nie znaczą nic już, poznaliśmy się. W upalne lato nas był każdy park, spaliśmy za dnia, kto by w nocy spał. Gdy rozkwita świat, lunatycy skaczące z dachu na dach, do obrys ciał. Musieliśmy upaść, dziwne jak sam siebie słucham. Zagryzam wargi, zerwami karmazyn, jak mogłem pozwolić tam się wykryć.

jest jak flexib. Dać mu parę lekcji, lekcji ze zdziwienia, bo ten swój ruch teraz nie zna nic prócz presji. Leki NDRI, ciągi zmian percepcji. Pocałunki śmierci nie odróżniam życia już od kroplej station. To zaczyna męczyć, gdy zamykam oczy. Widzę Meksyk, potem moją twarz jak krwawi. Blok z Aleksy, walizki pieniędzy, stary magnetowid, kobiety i zdrady. Uśmiechnięty kumpli, kiedy wybiegamy na boisko w sześciu. Nagle całość znika, a te iskry dzisiaj będzie ciężko wskrzesić jak ognisko w deszczu. Yo.

zapytać jak z pustym portfelem ma kupić łańcuszek ze srebra. Jak to jest się budzić przy ciele jednej z tych modelek, której widać żebra. Powiedzieć jak czas mu odfruwa, przypomnieć, że choć częściej lata, to kiedyś żebrał na Flixbusa, a nie szukał haju w każdym kraju świata. Pokazać tę drogę przez ciernie, ulicę, gdzie wszystko jest szare. To bagno, przez które przeszedłem, żeby wziąć do ręki ten abejny diament. Na koniec podkreślić, że to dobra pora, by skończyć to z szumem, bo był tylko jeden kierunek i mogę czuć dumę, bo żyłem jak

Gdyby ten ja mógł tamtemu wysłać faks, opowiedziałbym o wszystkim, czego dziś mi braknie. Wszystkie perspektywy, które widzisz, musisz brać. I gdybym mógł, to bym zaczął tak. Wytłumaczył mu, że czasem nawet nieświadomie robił krzywdę i że krzywda miewa różną formę, że ludzie koło mnie mogą być interesowni, jak skurzywn, który okradł mnie przy elektrowni. Wytłumaczyłbym, że kompleks się nie bierze znikąd i że ciężko się go pozbyć, słysząc tylko chichot, i że miłość to jest chemia, którą kończysz blizną między ludźmi, nie tylko kobietą, mężczyzną. Że ci ludzie w moim mieście, którzy chcą, bym upadł, to jest tylko płytka zawiść i to łatwa sztuka się z nią godzić, nic nie robić, tak jest łatwiej zrzucić ją na ojca, matkę albo trudny startej. Nie chcę tego gówna za nic, gdy wychowam dziecko. Będę starał się odgrodzić, bracie, grubą kreską. Pewnie czasem ta wrażliwość to moje kalectwo, następstwo między manią a depresją. Weź mi nie projektuj życia, co pogadasz, to pogadasz. Jak chcesz, żebym cię usłyszał.

Znowu w realu jak Zizu, bez pomysłu jak Tim Cook. Zacząłem liczyć już przyszłość, mechanicznie jak Deep Blue. Ludzie mentalnie w przeszłości, nie wiemy gdzie iść. Już współczesne życie jest paradoksalne, jak Stary Testament czytany na

0: logo jak ze stoka. Wszystko już jest worldwide, ale gdzie jest lokal? Rzeczywistość lubi memłać, z czasem się zamieniasz w mema, jak Belmondziak. Patrz dookoła, to już nie jest ten sam skład.
1: Jaki skład?
0: Każdy słyszał, lecz nie widział nikt.
1: Sasquatch.
0: Sasquatch.
1: Dlatego skład.

Batman!

Jakie piękno. Wyszło 20, dała stówę, nie miałem wydać, pachnęła ręką. Teraz to dramat, źle. Nie żebym tu jęczał, proszę pana, co to to nie. Nie żebym płakał, czy darł szaty po stratach, że nie nalatał się człowiek przed laty, gdy jeszcze latał. I czasem na postoju tam, gdzie szel, powspominamy z kolegami późny PRL i omówimy trudny los branży transportowej. No bo na co to nam przyszło, no bo sam pan powiedz.

0: Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz.
1: Czuję stan skupienia, teraz widzę.

Activate the landing gear. Hold me close. Do your worst.

One są stamtąd, skąd jestem ja. Dachy i szare mury, tynk ze ściany. Odpadał mokra, ja w oczy dnia spoglądałem wielkimi oczami. I miło tak z nimi posiedzieć, choć mówi się o nich, że to szczury są ze skrzydłami. A ja mówię pani, że tu wszystko gra i nie ma aż takich różnic między

0: Autopromocja.
1: Imię ojca.
2: Kazimierz.
1: Nie no, twoje imię.
2: A, dobra. Rafał. Imię syna.
1: Nie mam. Pamiętasz?
2: Albo jeszcze nie wiem. Zapraszamy na naszą muzyczną audycję Imię ojca i syna.
1: W każdą niedzielę o godzinie 20 w Radiu Campus.
2: Tymek Bryndal.
1: Rafał Bryndal.
0: Autopromocja.

Słyszę niewiele, to szelest liści, dalej trele, wyścig myśli, któraś wychodzi przed szereg, same korzyści, kiedy zanurzam się w zieleń, gdy płynę, stoję za sterem, skanuję wokół teren, lecę, mijam stratosfer, zostawiam z boku pastel, kiedy zanurzam się w zieleń, deer.

emocje w różnych rozmiarach, kształtach. Opanowywuje flauta, senne oczy, kołysanka duszy, soundtrack, toczy handpan. Wulkan emocji zastyga do ranka. Czysta energia zawarta w kwantach. Każda mantra rozświetla stan tła jak smuga światła.

0: jest powtórka.
1: Wracamy do Formuły 1 w Radiu Campus. Ja nazywam się Franek Wójcicki, a razem ze mną jest Kamil Kuć.
2: Dzień dobry.
1: I wracamy do was po wyścigu, który, no jak dla mnie, jest takim oranym. Mówi się highlightem, ale nie, to jest angielskie wyrażenie. Taką jednym z klejnotów w koronie Formuły 1, bo jest to wyścig.
2: Klejnot w koronie Formuły 1 to jest bardzo dobrze. Drugim klejnotem takim jest moim zdaniem Monaco, który gdzieś tam w tej koronie siedzi, ale Monaco, Monza, czyli świątynia prędkości i co do tej korony? I Spa oczywiście. To są takie.
1: Spa, myślę, że Silverstone. Ale tak, My właśnie byliśmy na Monzy, czyli jest to wyścig o Grand Prix Włoch. Włochy to domowy wyścig, no przede wszystkim dla Ferrari, ale też dla Racing Bulls, czy też RB, czy Toro Rosso, czy jak nazywacie drugi zespół Red Bulla. Oprócz tego jest to też domowy wyścig w tym sezonie, co ważne, co tak w sumie aż często się nie zdarza, to jest to domowy wyścig dla włoskiego kierowcy, jakim jest Andrea Kimi Antonelli i do niego zaraz przejdziemy. Ale wspomniałeś o Monaco i do Monaco chciałem na chwilę wrócić, bo zanim ruszyliśmy na Monzy, to wydarzyło się parę rzeczy związanych właśnie z Monaco. Mianowicie, jeżeli pamiętacie, to była taka sytuacja, że po wyścigu jeden z zespołów, dokładnie Alpine, odwołał się od wyników wyścigu, bo kierowca Alpine, Pierre Gasly, dostał karę za zbyt szybką jazdę w alei serwisowej. Zespół się odwołał, bo okazało się, że to czujniki były ustawione w złych miejscach i w ogóle te wyniki pomiarów były złe, ale okazuje się, że ktoś jeszcze odwołał się do tamtego odwołania, no i Pierre Gasly jednak stracił to podium. Także no to trochę pewnie uderza w morale, ale w przypadku Pierre'a wygląda na to, że ten cios tylko go podbudował i zmotywował, bo Pierre w trakcie kwalifikacji na Monzy po raz pierwszy w swojej już 9-letniej w zasadzie karierze sięgnął po pole position. Także w kwalifikacjach był najszybszy, co było pewnym ewenementem. Ja nie spodziewałem się, że zobaczę Alpine w tym sezonie tak wysoko, jeżeli chodzi o kwalifikacje. No i fajnie, jest to jakaś różnorodność.
2: Pierre Gasly mnie tak naprawdę czasem zaskakuje swoimi nagłymi wzlotami w umiejętnościach. Może nie są to nagłe wzloty w umiejętnościach, jest to świetny kierowca, nawet w każdym innym wyścigu również, no ale właśnie w takim Monaco, na takiej Monzy, to mam wrażenie, że on się budzi do życia dopiero. I no, ten pole position niesamowite. Zazwyczaj jest tak, że takie niespodziewane właśnie pole position, czy właśnie lepsze wyniki po prostu niż zazwyczaj mamy w pogodzie deszczowej. A tu takiej nie było, on po prostu był szybki.
1: Tak, to było czyste tempo. No i to sprawiło, że mógł też trochę powalczyć o te wyniki we właściwym wyścigu. Chociaż tutaj no, nie udało mu się dotrzymać zwycięstwa, nie udało mu się zostać na podium, ale siódme miejsce na koniec wyścigu to nie jest zły wynik też dla takiego zespołu jak Alpine, który jak wiemy no miewało w przeszłości różne trudności. Natomiast jeżeli chodzi o kogoś, kto niekoniecznie zwraca uwagę na kwalifikacje, to w tym wyścigu był to wspomniany Andrea Kimi Antonelli. Ten włoski kierowca Mercedesa, on spodziewał się, oni już wiedzieli, tak, że ten wyścig na Monzy to będzie ten wyścig, w którym oni zmienią mu silnik. I to będzie pierwsza zmiana silnika, która już wychodzi ponad limit. I zasady w Formule 1 są takie, że mamy ograniczoną liczbę razy, kiedy można silnik zmienić, czy tam elementy silnika zmienić, bez naliczania żadnej kary. Natomiast od pewnego momentu dostaje się karę. Pierwsza kara to jest 10 miejsc do tyłu na starcie. Mhm. Każda kolejna kara to już jest 5 miejsc do tyłu na starcie. No i koniec końców, Andrea Kimi Antonelli startował w tym wyścigu praktycznie z samego końca, z 19 pozycji na 22 kierowców. Także masa bolidów przed nim, żeby dojechać na pierwszym miejscu, ale mimo wszystko udało mu się to i Andrea Kimi Antonelli jest pierwszym od 60 lat włoskim kierowcą Formuły 1, który wygrał Grand Prix Włoch.
2: I to w jakim stylu wygrał to Grand Prix Włoch? Ojejku, no niesamowite. Jak ten wyścig się zaczął, miałem taką myśl, kurde, no Andrea, masz świetny bolid, startujesz z prawie, że ostatniej pozycji, z końca stawki, zobaczymy, czy wyciągniesz chociaż to 10. miejsce z tego. No, będzie mi się dobrze to oglądało. No i proszę, no i to że jeszcze udało się tam w George'a Russella łyknąć na koniec i zgarnąć pierwsze miejsce w tym wyścigu. No, coś niesamowitego, naprawdę. Andrea, Kimi, Antonelli, moi drodzy, naprawdę, w tym sezonie, jak dla mnie to jest człowiek, który zasłużył na zwycięstwo tego sezonu po prostu.
1: Wydaje mi się, że już mówiliśmy to w trakcie sezonu, że Andrea faktycznie pokazuje, że on zasłużył na to, żeby być mistrzem świata. On tym wyścigiem po raz kolejny to udowadnia po prostu. I tak jak mówiłeś...
2: Tak, zobacz jak mieliśmy w zeszłym roku, Franek. Rozmawialiśmy o tym, o Lando Norrisie, o Oskarze Piastrim, no i tam trudno było wskazać takie... Lando Norris, to mam wrażenie, że zawsze była taka dyskusja, czy ten człowiek jest gotowy w ogóle na to, żeby zostać mistrzem świata. I mam wrażenie, że nigdy odpowiedź nie była twierdząca. Oczywiście udało się, super, Lando Norris został mistrzem świata, ale to było, wiesz, na żyletki wszystko, na żyletki. A tutaj nie mamy wątpliwości, że Kimi Antonelli to jest ten człowiek na właściwym miejscu. On po prostu czekał na dobry moment.
1: Tak, tu jeszcze, już zamykając ten wątek, właśnie warto podkreślić coś, co wspomniałeś. Z jednej strony możemy mówić, że to bolid Mercedesa po prostu jest tak mocny, ale z drugiej strony, no, Andrea też po raz kolejny pokonał George'a Russella. George'a, który startował do tego wyścigu z początku stawki. On startował właśnie z drugiego miejsca, no i miał niezwykłą przewagę przez cały ten wyścig, a jednak Andrea Kimi Antonelli, może trochę wspierany przez nową wersję silnika, jaką dostał świeżo na ten wyścig, po prostu on już po 18 okrążeniach był na czele stawki, a pod koniec wyścigu też siedział po prostu na ogonie Russella. I mimo tego, że popełniał błędy, to koniec końców George'a wyprzedził. Także tak to się prezentuje, jeżeli chodzi o sam szczyt. Natomiast zaraz przejdziemy do tych, którzy raczej po tym wyścigu niekoniecznie są zadowoleni.

0: To jest powtórka.
1: Wracamy do Formuły 1, wracamy na tor w Monzy pod Mediolanem na Grand Prix Włoch. Tak jak mówiłem, Włosi mogli się cieszyć ze zwycięstwa swojego kierowcy, natomiast włoskie zespoły, no tak średnio bym powiedział, ale zanim do tego przejdę, no to właśnie kwestia związana z tym takim drugim włoskim zespołem, właśnie z Racing Bulls. Tam dalej wygląda to, że będzie jeździł Yuki Tsunoda. Wszystko dlatego, że Isaac Hadjar dalej kuruje się po kontuzji nadgarstka. Także tam w Red Bullu wszystko się poprzestawiało i przypomnę, Liam Lawson w Red Bullu za Hadjara, natomiast na miejscu Lawsona w Racing Bulls dalej Yuki Tsunoda. Jeszcze w kolejnym wyścigu wygląda na to, że tak będziemy widzieli te składy. Natomiast są pewne pytania odnośnie tego, z jakim składem pojedzie w Madrycie Ferrari, bo Charles Leclerc zaliczył no okropny wyścig. W sumie wszystko, co mogło pójść nie tak, poszło nie tak. I to już na samym starcie. Charles startował w tym wyścigu przed Lewisem Hamiltonem, ale już na pierwszych zakrętach Lewis dość mocno Charlesa atakował. Natomiast Charles dość mocno się bronił przed tym atakiem, co sprawiło, że Lewis, no doszło tam chyba minimalnie do kontaktu, tak czy inaczej Lewis stracił tempo i spadł o parę pozycji do tyłu, za co też część komentatorów właśnie no, obwinia Charlesa, że po prostu zachował się zbyt mocno wobec swojego kolegi z zespołu i oni nie zachowują się jak koledzy, ale bardziej jak rywale już, że na tym etapie jesteśmy. Dodatkowo Lewis Hamilton mówi, że zespół ma raczej faworyzować właśnie Charlesa, który w klasyfikacji generalnej jest niżej niż Lewis. Także tutaj są takie rzeczy z tym wszystkim związane. Ale oprócz tego, że kontrowersyjna właśnie no, kolizja czy zachowanie kierowców jednego zespołu wobec siebie, no to po paru okrążeniach Charles Leclerc popełnił błąd na torze, obrócił się, no i uderzył z bardzo znaczną prędkością w bandę. Mówi się o przeciążeniu o wielkości 60G, także jest naprawdę...
2: Byłem w ogromnym szoku, że w ogóle wyszedł z tego bolidu tak strasznie szybko, bo to praktycznie od razu on z tego bolidu wyszedł i byłem zszokowany, że widzę go tak szybko na nogach, bo nawet jeśli masz super dobrą barierę, masz super dobry bolid, który zachowuje naprawdę wszystkie standardy bezpieczeństwa, no to i tak 60G na twoje ciało oddziaływało. I to jest coś, co no jakiś zostawia znak u ciebie. A Charles wstał, wyszedł i poszedł. Oczywiście mogła być to kwestia adrenaliny. Mam nadzieję, że wszystko będzie, że wszystko z nim w porządku jest.
1: Tak, i tu właśnie pojawiają się znaki zapytania, bo o ile faktycznie Charles dość szybko wyszedł z tego bolidu, no to warto zaznaczyć, że on też nie uderzył w tą bandę w najlepszy sposób, bo najwięcej jakby tej konstrukcji bezpieczeństwa jest, no jakby cała konstrukcja bolidu jest tak przemyślana, że przede wszystkim jest on odporny na uderzenia centralnie, pionowo, na wprost, tak? Natomiast auto się obróciło, uderzyło w bandy bokiem. Charles faktycznie wyszedł z niego o własnych siłach, potem odszedł poza tor, tam już konsultował się właśnie z lekarzami formuły. Natomiast przyznał sam, że po tym uderzeniu miał problemy z widzeniem w prawym oku, a jest to bardzo niepokojący sygnał. No i właśnie teraz trochę nie wiadomo, czy już w najbliższym wyścigu w Madrycie Charles pojedzie, czy zamiast niego wskoczy do bolidu, mówi się Antonio Giovinazzi, którego możemy kojarzyć sprzed paru lat z zespołu Alfa Romeo. On jest dalej rezerwowym kierowcą Ferrari. Niektórzy mówią o tym, że trochę może być to taka niewykorzystana szansa, jeżeli to Giovinazzi wejdzie za Leclerca, bo Ferrari ma na przykład właśnie Olivera Bermana w Hasie, który jest jakby juniorem Ferrari i może on mógłby wejść za Leclerca do Ferrari i sprawdzić, jak sobie radzi w tym zespole, a przy okazji za Bermana wtedy do Hasa wszedłby jakiś inny, jeszcze mniej zaawansowany, że tak powiem, junior Ferrari. O. A Giovinazzi swój czas w Formule 1 już miał,
2: widzę,
1: więc...
2: Ja tam też widzę kilka dobrych transferów, panie Franku. Ja tam na przykład widzę, nie wiem, Ferrari ma też dostęp do swojego najlepszego kierowcy, jednocześnie najlepszego kierowcy na świecie.
1: Roberta Kubicy.
2: Którego moim zdaniem... Roberta Kubicy, oczywiście, więc tutaj transfer, zmarnowana szansa będzie, jak Robert Kubica nie wejdzie teraz do tego bolidu.
1: No tak, ale swoją drogą całe to zachowanie i zamieszanie w Ferrari to jest na przykład ta sytuacja między Lewisem a Charlesem, to jest coś, co od jakiegoś czasu można mieć wrażenie, że narasta i ogólnie też przypomnę, że Lewis jest dość wysoko właśnie w klasyfikacji kierowców, chociaż no, Antonelli wyraźnie mu ucieka, Russell też mu teraz trochę ucieka, a przez pewien moment był przecież drugim kierowcą w stawce. To wszystko sprawia, że władze Ferrari, zarząd całej jakby firmy i zespołu zaczyna trochę zadawać pytania w kierunku szefa zespołu, czyli Freda Vassera, co się właściwie dzieje i czy strategie i taktyki, jakie podejmuje ten człowiek na swoim miejscu, są na pewno trafne. Pojawiają się plotki, że być może są pewne przymiarki, żeby zastąpić Vassera kimś innym. Dwie propozycje, które widziałem, to z jednej strony szef aktualnego zespołu Ferrari w WEC, czyli w seriach długodystansowych, ewentualnie znany już bardzo dobrze fanom Formuły 1 Christian Horner, czyli dawny szef Red Bulla i właściwie ten, który budował całą legendę tego zespołu w Formule 1. Także, czy tak się stanie, czy faktycznie Fred Vasser straci swoje miejsce i kiedy ewentualnie miałby stracić to miejsce? No, jeżeli jeszcze parę takich katastrofalnych wyścigów wydarzy się w ciągu sezonu, to niewykluczone, że na coś takiego mogą się zdecydować. Chociaż ja zawsze raczej jestem za tym, żeby w środku sezonu takich tak dramatycznych i gwałtownych zmian nie wprowadzać.
2: Nie, no zdecydowanie masz rację, tutaj nie powinno takich zmian się w ogóle wprowadzać i myśleć o nich w ogóle. Jedynie jestem ciekawy, co za kierowca potencjalnie wejdzie na przyszły wyścig. A przyszły wyścig już kiedy?
1: Czekaj. Kalendarz. I tym kończymy, nie? A przyszły wyścig już w ten weekend i widzimy się na nowym torze, bo jest to tor Madring, czyli jak nazwa wskazuje, tor w Madrycie. Jest to właściwe Grand Prix Hiszpanii, bo poprzedni wyścig, czyli właśnie w Barcelonie, to było Gran Premio de Barcelona Catalunya, także Hiszpania dołącza do grona tych krajów, które mają więcej niż jeden wyścig i to zawsze budzi pewne problemy z nazwą, bo no właśnie możemy mieć jakby dwóch wielkich nagród Hiszpanii, któreś musi być jakoś rozróżnione. Ale no, tak to rozwiązali, także tak zostanie.
2: W przypadku Hiszpanii na szczęście problemu z podziałem na Katalonię i Hiszpanię nie ma.
1: Nie, jest to zupełnie niekontrowersyjny temat, nie budzący żadnych problemów.
2: Jest to zupełnie niekontrowersyjne.
1: Tak czy inaczej, 13 września to jest ten dzień, w który ten wyścig się odbędzie. Po 13 września, też na pewno w środę po 15:30 się z wami usłyszymy. Ja nazywam się Franek Wójcicki.
2: I ja nazywam się Kamil Kuć.
1: Dziękujemy za uwagę i do następnego. Cześć.
2: Trzymajcie się.

0: Autopromocja.
1: Imię ojca.
2: Kazimierz.
1: Nie no, twoje imię.
2: A, dobra. Rafał. Imię syna.
1: Nie mam. Pamiętasz?
2: Albo jeszcze nie wiem. Zapraszamy na naszą muzyczną audycję Imię ojca i syna.
1: W każdą niedzielę o godzinie 20 w Radiu Campus.
2: Tymek Bryndal.
1: Rafał Bryndal.
0: Autopromocja.
3: Radio Campus. Same sztosy.

0: To jest powtórka.
1: W Radiu Campus rozpoczynamy wrześniowy cykl, w którym przez cały miesiąc będziemy przyglądać się warszawskim kinom studyjnym. Odwiedzimy kinokawiarnię Stacja Falenica, kino Muranów oraz kino Wisła. Z tej strony Dominika Natalii, a naszą podróż po tych wyjątkowych miejscach rozpoczniemy od poznania szerszej perspektywy i rozmowy o sytuacji kin studyjnych w Polsce. Moim gościem w studiu Radia Campus jest Marlena Gabryszewska, prezeska Stowarzyszenia Kin Studyjnych oraz wiceprezeska Zarządu Międzynarodowej Konfederacji Kin Studyjnych. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Żyjemy w czasach, kiedy dostęp do filmów mamy w zasadzie wszędzie, na wyciągnięcie ręki, w telefonie, a mimo to w Polsce działa aż 247 kin zrzeszonych w sieci kin studyjnych. I chciałam zapytać, co takiego sprawia, że wciąż chce nam się wyjść z domu i że do tego kina idziemy? Co takiego jest w kinie dzisiaj?
2: Magia. Magia dużego ekranu. To, czym kina w tym momencie się charakteryzują i czym zapraszają swoich widzów do sal, to nie tylko świetne filmy, ale także dodatkowe wydarzenia. W kinie w tym momencie rozwija się bardzo eventowość. Taka eventowość rozumiana trochę na dwa sposoby. Pierwsze to są takie gigantyczne widowiska, które wymagają dużego ekranu i fantastycznego dźwięku. To są takie tytuły jak Odyseja, Dune. To są filmy, które chcemy przeżywać w takich odpowiednich warunkach i one już oglądane na telefonie czy w domu na telewizorze tracą zdecydowanie. A druga rzecz to jest to, co oferują właśnie kina studyjne, czyli ta społeczność, wymiana myśli, wymiana doświadczeń. Kina studyjne w wielu przypadkach po seansach zapraszają na rozmowę z zaproszonymi gośćmi, z ekspertami i możliwość właśnie wymiany myśli, doświadczeń. Emocji to jest coś, co nas buduje i co nas ubogaca. I z jednej strony jest to oczywiście taka rozrywkowa forma spędzania czasu, ale z drugiej strony to też jest rzecz, w której my cały czas się uczymy i budujemy swoje ja.
1: Zastanawiam się, co takiego powoduje, że jednak wybieramy kino studyjne, a nie multiplex. Jaka jest dzisiaj tożsamość kin studyjnych?
2: Myślę, że to, dlaczego wybieramy kino studyjne, jest bardzo też indywidualne i to jest zależy od tego, czego szukamy na co dzień, bo w momencie, kiedy właśnie chcemy czegoś kameralnego, kiedy chcemy skupić się na opowieści, którą nam serwuje twórca. Kina studyjne są takie bardzo otwarte dla swoich widzów. W większości przypadków ekipy w tych kinach, właściciele kin znają swoich odbiorców. Ja w momencie, kiedy prowadziłam kino, było to kino Elektronik na warszawskim Żoliborzu, bardzo lubiłam przedzierać bilety po prostu, witać widzów, zapraszać ich na seans, rozmawiać z nimi później. I tak właśnie działają kiniarze, którzy prowadzą właśnie kina studyjne. Dlatego to jest też bardzo wymagająca praca. I taka praca praktycznie codziennie, również w święta, również w weekendy. Ale to jest praca, która właśnie wyrasta z miłości do kina i właśnie z takiej potrzeby dzielenia się tymi wspaniałymi opowieściami, które nam serwują twórcy. I właśnie też kuratorowania repertuaru, które mamy w kinach, bo to jest coś, co odróżnia właśnie kina studyjne od multiplexów. Nie tylko brak popcornu, nie tylko brak reklam, ale właśnie takie kuratorskie podejście. I to, co jest istotne, ja mam wrażenie, że to nie jest tylko domena w tym momencie Polski, ale w ogóle Europy i świata, to jest coś takiego jak 15 minutes distance, czyli jakby chcemy mieć wszystkie usługi, ale też rozrywkę w takiej odległości 15 minut od swojego miejsca zamieszkania. Dlatego też tak ważną rolę w tym momencie spełniają te kina studyjne, ale też takie kina studyjne bardzo sąsiedzkie, bardzo lokalne, a to też właśnie daje możliwość tworzenia właśnie tych bardzo takich wąskich i znających się społeczności.
1: Chciałabym zapytać o publiczność, ale o publiczność młodą, ponieważ często słyszy się taką narrację, że jednak młode pokolenie, pokolenie Z, odchodzi od kina. Czy to jest tylko mit? Czy faktycznie zauważa pani taką tendencję?
2: Myślę, że to mit. Myślę, że młodzi widzowie po prostu konsumują więcej treści. Mhm. Że to nie polega na tym, że w momencie, kiedy mają dostęp do streamingu, mają dużo większą łatwość niż to starsze pokolenie poruszać się w tej przestrzeni internetowej, ściągać apki, etc., to nie znaczy, że jakby rezygnują z takiego doświadczenia, jakim jest kino. Bo dla tych młodych ludzi kino to też jest doświadczenie społeczne. To jest wyjście z przyjaciółmi. Czytaliśmy niedawno o fenomenie backrooms, czy obsesji w Stanach, które rzeczywiście tamte niesamowite wyniki frekwencyjne wygenerowała młoda publiczność. I to samo wydarzyło się w Polsce. 3/4 publiczności na tych filmach to jest publiczność właśnie młoda, więc też bym tutaj nie umniejszała absolutnie znaczenia Gen Z, bo myślę, że to pokolenie korzysta z kin w równym stopniu jak pokolenie starsze. Z tym, że no właśnie, jakby tego czasu może ma trochę więcej, więc i pójdzie do kina, i obejrzy serial później na platformie streamingowej.
1: A o tym, czy platformy streamingowe to dla kin studyjnych wyłącznie konkurencja, czy może jednak partner, oraz czym jest platforma Moje Kino, porozmawiamy już za chwilę.

0: To jest powtórka.
1: Wracamy do rozmowy na antenie Radia Campus. Moim gościem jest Marlena Gabryszewska, prezeska Stowarzyszenia Kin Studyjnych. I będąc przy temacie streamingu, zmienił on nie tylko sposób, w jaki oglądamy filmy, ale zmienił on też nasze, myślę, trochę oczekiwania od kina. Czy pani zdaniem platformy streamingowe są dla kin przede wszystkim konkurencją, czy mogą

0: być też partnerem. A pytam o to dlatego, że w czasie pandemii stowarzyszenie utworzyło platformę Moje Kino. I to nie jest taki zwykły streaming.
1: Nie, to jest wirtualne kino. Tak, to prawda. W 2020 roku otworzyliśmy platformę Moje Kino i to było takie coś, co miało zastąpić nam kina studyjne, bo w momencie, kiedy przyszła pandemia i nastąpił lockdown, my się zorientowaliśmy, że tak naprawdę filmów, które wyświetlamy na co dzień w kinach studyjnych, nigdzie nie można znaleźć. Ani te duże platformy streamingowe, które wówczas funkcjonowały, nie oferują takich tytułów, ani nie ma ich jeszcze telewizja. I wówczas rzeczywiście wpadliśmy tutaj w gronie zarządu stowarzyszenia, w zasadzie w trzy kobiety, w trzy tygodnie postawiłyśmy tę platformę i ona działa na zasadzie właśnie wirtualnego kina, czyli kina studyjne mają tam swoje sale, aby obejrzeć ten film trzeba kupić bilet. I rzeczywiście to by się wydawało, że Stowarzyszenie Kin Studyjnych, które ma w misji i na celu wspierać kina stacjonarne studyjne, prowadzi taką platformę. My rzeczywiście po przejściu pandemii myślałyśmy o tym, żeby tę platformę zamknąć, ale dostaliśmy liczne głosy od widzów, że ta platforma jest potrzebna. Jest odpowiedzią na potrzebę widzów, którzy po prostu z tego kina nie mogą korzystać. Nie uważam, żeby platformy streamingowe były jakąś bardzo dużą konkurencją dla kin studyjnych, w ogóle dla kin, bo już ten czas pandemii i to, co się wydarzyło po pandemii, pokazały, że jednocześnie mogą funkcjonować i kina, i platformy streamingowe. Tych platform troszkę jest, ale to nie wpływa na to, że spada frekwencja w kinach. Absolutnie. Myślę, że widzowie teraz z dużą większą ostrożnością wybierają filmy, z których korzystają w kinie, ale też jeżeli coś im umknie, nadrabiają na platformach. Dlaczego to jest istotne? Dlatego, że po pandemii też zwiększyła się liczba premier, którą mamy na co dzień. I w roku ubiegłym, i dwa lata wcześniej, w Polsce mieliśmy około 300 premier w ciągu roku. To jest około 8-10 tytułów w tygodniu. To jest niemożliwe, żeby wszystkie filmy obejrzeć. Więc te platformy trochę dają taką możliwość nadrabiania tych zaległości, bo często też bywa tak, że filmy bardzo szybko spadają z ramówki. W tym momencie mamy już taką rzeczywistość i jej nie zmienimy. Kino i streaming po prostu muszą nauczyć się koegzystować.
0: Platforma, którą panie stworzyłyście, jest takim miejscem, które może zachęcać do pójścia do kina studyjnego, ponieważ ktoś, kto faktycznie może nie być przekonanym do chodzenia do kina, są ludzie, którzy nie lubią chodzić do kina po prostu, ale zobaczą, jaki repertuar te kina studyjne mają do zaprezentowania i to może ich zachęcić. No dobrze, a jak Polska prezentuje się na tle Europy w kontekście kin studyjnych? Czy jest coś, czego polskie kina studyjne mogłyby nauczyć te zachodnie, albo czy my moglibyśmy się czegoś od nich nauczyć?
1: Myślę, że uczymy bardzo dużo tak naprawdę naszych kolegów z Europy, bo paradoksalnie nasze stowarzyszenie działa zupełnie inaczej niż wszystkie stowarzyszenia kinowe, nie tylko w Europie, ale i na świecie, bo co do zasady, jakby głównym zadaniem stowarzyszenia kinowego jest wspieranie kin od strony prawnej, od strony finansowej. To są właśnie kontakty z takimi instytucjami jak Ministerstwo Kultury czy Polski Instytut Sztuki Filmowej. To jest reprezentacja kin przed środowiskiem, ale my robimy właśnie kilka rzeczy dodatkowych. To jest chociażby prowadzenie platformy Moje Kino, redystrybucja klasyki filmowej. To jest coś, czego nasi zachodni koledzy nie robią. Ale też uczymy się od naszych kolegów, chociażby tego, że będziemy niedługo implementować takie rozwiązanie, które już istnieje na zachodzie, czyli karta Cineville, taka karta kinomana dla kin studyjnych. My również coś takiego projektujemy i jesienią będziemy zapraszać widzów do skorzystania z takiego abonamentu, który pozwoli uczęszczać do kin studyjnych, kiedy tylko ma się na to ochotę.
0: I na sam koniec chciałabym spojrzeć na kino trochę bardziej osobiście i zapytać, czym dla pani jest kino?
1: Jest dla mnie taką przestrzenią, myślę, że spotkania z ciekawymi bohaterami, taką przestrzenią odkrywania totalnie innego świata, ale chyba w największej mierze
0: właśnie tą społecznością.
1: Tym, że rzeczywiście jakby idąc do kina, ja spotykam osoby, które mają podobną wrażliwość, podobne spojrzenie na świat i takie, które rzeczywiście mają ochotę nie tylko właśnie brać udział w takiej rozrywce, ale też wzbogacać swoje jestestwo fantastycznym dobrom kulturalnym, które kina studyjne nam oferują.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim gościem była Marlena Gabryszewska, prezeska Stowarzyszenia Kin Studyjnych.
1: Dziękuję bardzo i do zobaczenia w kinie.
0: A my przez cały wrzesień będziemy zaglądać za kulisy warszawskich kin studyjnych, odkrywać ich tajemnice i sprawdzać, co sprawia, że chcemy do nich wracać. Słyszymy się już za tydzień i przeniesiemy się na linię Otwocką, by odwiedzić jedyną w swoim rodzaju kinokawiarnię Stacja Falnica. Do usłyszenia na antenie Radia Campus, Dominika Natalii.

0: 11. Emilia Młynarczuk.
1: Sportowy kampus.
0: Paweł Korpuliński został mistrzem Drift Masters 2026 po emocjonującym wielkim finale na PGE Narodowym w Warszawie. Po 7 zaciętych rundach w całej Europie podium Mistrzostw Świata w drifcie zdominowali Polacy oraz reprezentant Irlandii. Tuż za Pawłem na drugim miejscu jest Conor Shanahan, a na trzecim Piotr Więcek, który podczas wczorajszego turnieju niestety zakończył swoją rywalizację w top 16. Rundę finałową w Warszawie wygrał Conor Shanahan. Irlandczyk pokonał Pawła Korpulińskiego, dzięki czemu rzutem na taśmę wskoczył na drugie miejsce w sezonie. Podczas imprezy kibice zobaczyli nie tylko najlepszych drifterów, ale także pokazowe przyjazdy bolidów Formuły 1 zespołów Red Bull Racing i Visa Cash App Racing Bulls. A jak już mowa o Formule 1, to przed nami kolejny emocjonalny wyścig, tym razem w Hiszpanii. Po wczorajszych kwalifikacjach wiemy już, że z pole position wystartuje jeden z kierowców McLarena Lando Norris. Tuż za nim lider w kwalifikacji generalnej Kimi Antonelli, a na trzeciej pozycji zobaczymy Maxa Verstappena. Debiutujący w kalendarzu F1 Tor Madring jest bardzo wymagający dla kierowców i bolidów. Tor jest zróżnicowany, ponieważ posiada różne zakręty oraz istotną różnicę poziomów. Będziemy więc w stanie zobaczyć wiele podjazdów i zjazdów, z którymi kierowcy będą musieli sobie poradzić, ponieważ na tym torze nie ma miejsca na błędy. Wyścig już o 15. Jelena Rybakina wygrała US Open 2026 i pokonała Arynę Sybalenkę 6-4, 5-7 oraz 6-2 przez niemal cały mecz, prezentując fantastyczną dyspozycję. To jej trzeci wielkoszlemowy tytuł. Od jutra będzie też pierwszą tenisistką rankingu WTA. Ciężko jest teraz znaleźć słowa. Nie spodziewałam się czegoś takiego, przyjeżdżając na ten turniej. Zmagałam się z moją kontuzją, ale jakimś cudem wszystko ułożyło się po mojej stronie i chcę tylko powiedzieć, że Aryno, jesteś wielką mistrzynią. Rybakina zakończyła mecz po 2 godzinach i 21 minutach z asem serwisowym. Wcześniej wygrała Wimbledon 2022 i Australian Open 2026. W Melbourne w finale również pokonała Sabalenkę. Zaskakująca wiadomość wprost z USA. Reprezentant Polski Igor Milicic junior podpisał kontrakt z New York Knicks, aktualnym mistrzem NBA. Może zostać piątym polskim koszykarzem po Cezarym Trybańskim, Macieju Lampę, Marcinie Gortacie i Jeremim Sochanie, który wystąpi w amerykańsko-kanadyjskiej lidze. Jak ustaliła Interia Sport, Milicic podpisał kontrakt typu Exhibit 10, dzięki któremu będzie miał okazję wywalczyć miejsce w drużynie podczas obozu przygotowawczego. Jeśli sprawdzi się w tym okresie, może trafić do ich drużyny G League Westchester Knights, otrzymać kontrakt na występy w lidze z minimalnym wynagrodzeniem lub umowę two ways. Ta ostatnia oznacza możliwość gry zarówno w G League, jak i w NBA.

0: Dzień dobry, dzień dobry. Saint Elmo
1: i Marcin Natali.
0: Audycja Soul Park. Jak co niedzielę po godzinie 11 gramy hity R&B. Hity to jest dużo powiedziane. Nie zawsze są hity, ale dobre soulowe R&B numery.
1: Blapery.
0: I dzisiaj zaczęliśmy numerem, który dziwię się, że nie graliśmy jeszcze, chociażby dlatego, że podkład, który słyszycie od ponad 3 lat u nas w audycji, jest autorstwa tegoż człowieka, czyli Jay Dilly. I jest to utwór Think Twice z jego debiutanckiego albumu solowego Welcome to Detroit, wydanego w roku 2001 z wokalami Dwelley, czyli też wieloletniego przyjaciela z Detroit, Jay Dilly. A zaczęliśmy
1: tym... A tu Dilla śpiewał też w tym numerze?
0: Nie, tu Dwelley śpiewał.
1: To Dwelley tylko.
0: Tak, tak. Mega w ogóle uwielbiam Welcome to Detroit, to jest mój ulubiony album Jay Dilly. Natomiast nie zagraliśmy tego przez przypadek, bo dzisiaj pochylimy się nad nad rzeczami, które wydawnictwo Barely Breaking Even, czyli BBE, wydawało na przestrzeni lat. To jest brytyjski label założony przez dwóch DJ-i, który miał między innymi, ma tak naprawdę na swoim koncie właśnie serię Beat Generation, w której Welcome to Detroit się ukazało i będziemy wracać jeszcze do tej serii, ale przede wszystkim pochylimy się w ogóle nad wydawnictwem BBE, a Marcin powie dlaczego, bo to przypadek, ale się cieszę, że tak wyszło.
1: Tak, a nie pamiętam, od czego to wyszło w zeszłym tygodniu, ale po prostu coś zaczęliśmy rozmawiać czy o Jazzy Jeffie, czy o BBE właśnie.
0: Coś było.
1: Coś tam było na poza anteniu i ja wspomniałem o takiej płycie wokalisty o ksywie V, The Revelation is Now Televised, i najpierw próbowałem ją znaleźć, nie mogłem nigdzie znaleźć, bo to trzeba wpisać odpowiednio. Myślę, nie pamiętam, czy to jest The Revolution, a to jest The Revelation is Now Televised. W każdym razie album ten ukazał się właśnie w wytwórni BBE, a V to jest wokalista pochodzący oryginalnie z New Jersey, którego ja poznałam przez album DJ-a Jazzy Jeffa The Magnificent, który w ogóle też wydany w BBE.
0: I też w Beat Generation.
1: Też w Beat Generation, takiej serii producenckich płyt z BBE. I ten album wprowadził mnie w ogóle w świat podziemnego soulu, R&B, hip-hopu. Tam poznałam masę artystów, których w ogóle nie znałam, i odkryłem zupełnie nowe brzmienie hip-hopu. No, a później gdzieś tam dotarłem właśnie do tej solowej płyty V. I jakoś wspomniałem tydzień temu poza anteną o tym. Ty w sumie nie znałeś tej płyty, powiedziałeś, że sprawdzisz. No i tak potem wyszło, a to może zrobimy całą audycję z BBE. I ja pomyślałem też, że to jest super pomysł, no bo mają potężny katalog i jest z czego grać. Także jakbyśmy chcieli, to moglibyśmy część drugą też spokojnie zrobić.
0: Na luzie.
1: A póki co, część pierwsza, przedstawimy wam taki przelot subiektywny przez różne wydawnictwa BBE. No i skoro V został wspomniany, a V też warto wspomnieć był w Polsce z Jill Scott, jak grała i tam śpiewał chórki. Także artysta ceniony, może nie ma zbyt dużo wydawnictw, bo wydał tą płytę, wydał później jeszcze jedną w BBE, ale nie przebił się jakoś szerzej, natomiast jest to fajna ciekawostka, album z połowy lat 2000. I z tej płyty wybraliśmy nasz ulubiony numer.
0: No mi się najbardziej podoba z tej płyty.
1: No właśnie, ja też jak najbardziej się tutaj podłączam, jest to topka utworów na tej płycie, kawałek tytule Picture This. Także wyobraźcie sobie.

0: No to rozkręciliśmy klimat taneczny, dance, pisane z kropkami jako taki akronim, można powiedzieć. I Beat Child, Slacka the Beat Child, wokalista, producent, multiinstrumentalista, autor tekstów z Toronto w Kanadzie. I jest to kolejny artysta, który wydał swój album w wytwórni BBE. Album Something Forever ukazał się w 2010 roku. I akurat numer dance, fajny taki wnoszący trochę uptempo, groove'u na rozruszanie nóg w niedzielę rano. A jeszcze ciekawostka odnośnie Slacka the Beat Childa, w ogóle wcześniej pozdrowienia od Beat Childa dla słuchaczy Soul Parku przed tym numerem poleciały, a ciekawostka jest taka, że na debiutanckiej płycie Beat Childa debiutował.
1: Znaczy nie debiutował, bo tam miał swoje mixtape, ale był jeszcze małej ilości osób znany.
0: Tak, pojawił się właśnie no name, podziemny no name z Kanady o ksywie Drake.
1: W dwóch numerach, zaznaczmy.
0: W dwóch numerach, no. I Drake, no wtedy jeszcze w takim truskulowym właśnie soundzie podziemnym.
1: Tak, no Drake na początku kariery, w ogóle często jak go się pytali o jego największą inspirację, to mówił Fontaine.
0: Tak, tak.
1: To jest funny. A jeżeli jesteśmy jeszcze przy fun faktach, to w numerze Slacky the Beat Childa, albo nawet Beat Childa teraz, mogliście usłyszeć bardzo znany sample pochodzący z utworu Mini Riperton Inside My Love, który był samplowany według serwisu WhoSampled 172 razy.
0: Tak.
1: Także
0: a obecnie, tylko jeszcze kończąc wątek Beat Childa, to tworzy on jako Beat Child and the Slackadelics, więc wszystkie te ksywki gdzieś tam zostały połączone w jedno i wydaje takie troszkę też retro-soulowe płyty. Polecamy.
1: Naszą audycję dzisiejszą otworzyłem utworem z płyty Welcome to Detroit, która była pierwszą płytą wydaną w serii Beat Generation, a teraz sobie, poczekajcie, zerknę. Tak, to jest ten moment. A teraz zagramy sobie piosenkę z ostatniego wydawnictwa z serii Beat Generation, czyli płyty Madliba, która nosi tytuł WLIBAM, King of Wickflip, która wyszła właśnie nakładem wydawnictwa Barely Breaking Even. I ta płyta jest jedną z moich ulubionych producenckich płyt Madliba, a zagramy sobie z niej numer The Way That I Live z gościnnym udziałem Stacey Epps.
2: Go to the next shit. Well, you have to listen on goddamn mo, 'cause I'll tell you the answer.

0: Wej, że Dudley Perkins nam wyszedł z outra.
1: Tak
0: Madlib i Stacey Epps z jego płyty wydanej w BBE w serii Beat Generation.
1: Pisaliśmy ostatnio z Dudleym Perkinsem i ty i ja.
0: Tak, to dobra. Powinni, jedziemy dalej.
1: Historia. DJ Jazzy Jeff. Wspomniałam, że od niego gdzieś tam w ogóle wszedłam w dyskografię, w katalog BBE Records i w cały ten taki podziemny, soulowo, hip-hopowo korzenny sound. No, ale dzisiaj nie przyniosło nic z producenckiego debiutu w Beat Generation Jazzy Jeffa, czyli The Magnificent, a wziąłem coś z drugiej części, The Return of the Magnificent z 2007 roku i na tej płycie pojawił się jeden z moich ulubionych wciąż numerów Rahima Devona, czyli My Soul Ain't For Sale, kapitalny track i tak jak pierwsza część, tak i druga część The Magnificent pięknie łączyła hip-hop, hip-hopowe klasyki z soulem. Bardzo, bardzo ciekawy zestaw artystów. Tutaj jeszcze bardziej taki hołd dla old schoolu, bo był i Bismarcki, i Big Daddy Kane, i Method Man nawet. Także no, polecam obie płyty Jazzy Jeffa w Beat Generation. A póki co posłuchajmy, jak to fajnie soulowo vibuje sobie z pochodzącym z Waszyngtonu Rahimem Devonem.

0: Mamy 11.32, Emilia Młynarczuk.
1: Akademickie Radio Campus.
0: Syreny w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę, akcja poszukiwawcza na Morzu Jawajskim oraz wielki powrót Celine Dion.
1: Wiadomości.
0: W związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę w polskiej przestrzeni powietrznej operowało lotnictwo wojskowe. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało 2 alerty. Jeden z nich dotyczył zagrożenia atakiem z powietrza dla kilku powiatów w województwie lubelskim. Jak przekazał rzecznik wojewody lubelskiego, zawyły tam syreny alarmowe. Alerty zostały jednak odwołane. Straż Graniczna poinformowała, że 800 metrów od polskiej granicy dron uderzył w ciężarówkę.
2: Niespokojna noc na polskiej wschodniej granicy. W związku ze zmasowanym atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, polskie siły zbrojne były postawione w stan gotowości i operowały w naszej przestrzeni powietrznej. Mieszkańcy województwa lubelskiego, ale także województwa podkarpackiego otrzymali informację o tym, że taki atak Federacji Rosyjskiej na Ukrainę trwa, więc był to też apel o zachowanie czujności.
0: Mówił Marcin Bubicz, rzecznik wojewody lubelskiego. Rzecznik potwierdza także, że zgodnie z informacjami posiadanymi przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego nie ma potwierdzonego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, a wszystkie sygnały, które docierają do służb mundurowych, są weryfikowane. Statek zatonął na Morzu Jawajskim w Indonezji. Ratownicy uratowali 103 osoby, a jedna zmarła. Wcześniej utracono łączność z jednostką, na której pokładzie miały znajdować się łącznie 243 osoby. Indonezyjscy ratownicy prowadzą poszukiwanie pozostałych 140 pasażerów, którzy mieli znajdować się na pokładzie statku. Jak zaznacza agencja informacyjna Reuters, Indonezja to archipelag składający się z około 17 tysięcy wysp. Kraj w znacznym stopniu opiera się na promach jako głównym środku transportu, ponieważ połączenia morskie są tańsze i łatwiej dostępne niż podróże lotnicze. Normy bezpieczeństwa nie zawsze są jednak odpowiednio egzekwowane, co skutkuje stosunkowo wysoką liczbą wypadków. Celine Dion zagrała pod Paryżem pierwszy z serii koncertów po 6-letniej przerwie spowodowanej chorobą neurologiczną zwaną zespół sztywnego człowieka. Reuters napisał, że Celine Dion powróciła na scenę w niezwykle wzruszającym stylu. Jak mówiła do publiczności, stoję na scenie w mieście, które tak bardzo kocham. Dzięki waszemu wsparciu i miłości. Droga była wyboista i dłuższa niż planowałam, ale nie poddałam się. Scenografia była skromna, a Celine Dion wystąpiła w czarnych strojach, dzięki czemu nic nie odwracało uwagi od jej szczerych emocji związanych z powrotem na scenę.
3: Radio Campus. Słuchacie audycji Soul Park w Radio Campus.

0: DJ Spina z płyty Here to Dare, kolejnej płyty wydanej nakładem BBE w serii Beat Generation. Już kiedyś grałem utwór Glad You're Mine z Angelą Johnson gościnnie, a dzisiaj wybrzmiewa nam w tle Idols z gościnnym udziałem Vini Mohiki, bardzo dobrze, myślę, znanej wokalistce, znanej ze współprac z Native Tongue, nie tylko, na płycie Pitroka była, chyba nawet nie jednej, u Taliba Kweli też się udzielała też wielokrotnie, także myślę, że słuchacze rapowi Vini Mohikę kojarzą znakomicie. A co dalej?
1: I na wibrafonie tutaj mam książeczkę nawet tej płyty, Mark Sherman, a można by wręcz pomyśleć, że to jakiś Roy Ayers.
0: Tam też moje pierwsze skojarzenie.
1: Na wibrafonie, było. Dlatego sięgnąłem po kredyty, żeby sprawdzić, ale nie, nie jest to Roy Ayers, ale bardzo zacny wibrafonik i w ogóle piękny aranż też, tak. DJ Spina, no kapitalny, kapitalny producent, który też ma fajny katalog płyt producenckich. Mhm. Tak jak tutaj na tej płycie łączył rap z soulem, potem miał całą płytę taką soulową R&B, potem miał całą z rapem, więc różnie to przeplatał. No dobra, kolejny album z dorobku BBE.
0: I też z serii Beat Generation.
1: To jest album z roku 2003, który nagrał Larry Gold. Larry Gold presents Don Cello and Friends. I Larry Gold jest to zwycięzca Grammy, kompozytor, jak to się mówi, aranżer.
0: Aranżer, tak.
1: Smyczków, generalnie jeden z najbardziej szanowanych gości, jeśli chodzi o smyczki, wiolonczele i...
0: W biznesie.
1: I to wszystko w biznesie. I z tej płyty wybrałam numer Everybody, w którym pojawia się mało znana wokalistka Crystal Oliver. Przepiękny jointik. Bang!

0: Bilal z nami w studiu. Bilal, gościnnie tak naprawdę na utworze Pita Kuzmy, a tak naprawdę nie na utworze Pita Kuzmy, tylko na utworze Radiohead w aranżacji Pita Kuzmy, High and Dry, pochodzącego z mojego ukochanego albumu z BBE, czyli Exit Music Song with Radioheads, czyli tribute album dla zespołu Radiohead. Znakomite aranżacje, między innymi w wykonaniu Sary, Creative Partners Marka Ronsona, RJD2, Michelle DeGeocello, wtedy jeszcze mało znanej Sii, czy chociażby Wajida z Platinum Pied Pipers. Niesamowita rzecz, polecam bardzo tę składankę, zwłaszcza fanom Radiohead, bo naprawdę te aranżacje robią wrażenie, co zresztą słychać po utworze, który sobie gdzieś tam dogasa.
1: Piękny, piękny jointik. No i Bilal, wiadomo, kapitalny wokal. Na YouTubie, jak sobie wpiszecie Bilal Popkiller, jest mój wywiad do obejrzenia z Bilalem, 20-minutowy, także zapraszam.
0: Jeszcze tylko fun fact dodam, Pitchfork dał tej płycie 0,6 na 10.
1: 0,6 na 10? A, to hejterzy.
0: Tak jest.
1: Haters gonna
0: hate. Nie wierzcie im.
1: A tymczasem przechodząc od Bilala do Omara, co też się śmiesznie łączy, bo w moim wywiadzie z Bilalem też pojawił się wątek Omara. Omar, kolejny kapitalny wokalista, który wydał album w BBE i to już nie w zamierzchłych czasach, a w zeszłym roku. Album Brighter the Days, pięknie wydany na CD i na winylu i niedawno album ten doczekał się wydania deluxe z dodatkowymi remixami. Brighter the Days the Remixes, później został włączony w taki deluxe edition i też ukaże się na fizyku. I z tego wydania, z tych
0: remixów.
1: Z tych remixów wybrałem remix Kennego Dope'a, utworu Lovey Dovey. No, także poprosimy. Taśma profesjonalna. Soul Park.
2: Okay. What's up, people? This is Omar, bigging up Soul Park, you know, some lights from time.

0: ale piękny jointik. Omar, Lovey Dovey w remiksie Kenny Dope, a oryginalny numer na zeszłorocznej płycie Brighter the Days. I gościnnie, wokalnie w tym numerze pojawili się Eric Robertson i Raheem Devon. I to też pięknie nam się gdzieś tam zgrywa z początkiem audycji, jak mówiłem o płycie DJ-a, czyli Jeffa The Magnificent, bo i Eric Robertson, wtedy jeszcze jako Arrow, i Raheem Devon pojawiali się tam. A Raheem Devon już drugi raz w dzisiejszej audycji. Piękne, piękne trio wokalne. No, lubimy takie współprace. A jeśli chodzi o Omara, jeden z najlepszych głosów w brytyjskim soulu, absolutnie, to już w tym miesiącu będzie okazja posłuchać i zobaczyć Omara na żywo, bo 26 września Omar wystąpi w klubie Jasmine z zespołem QCBA. Także myślę, że jest to wydarzenie nie do przegapienia dla fanów soulu. Absolutnie, absolutnie warto Omara zobaczyć live.
1: To jak jesteśmy przy artystach z Wielkiej Brytanii, bo Omar pochodzi z Wielkiej Brytanii i Barely Breaking Even jest z Wielkiej Brytanii, to na sam koniec przygotowałem coś też ze składanki, bo już wcześniej grałem coś ze składanki, która jest hołdem dla zespołu Radiohead, a w ostatnich latach wyszła także składanka nakładem BBE, która jest tributem dla artysty wybitnego, jakim jest David Bowie. Zainspirowana jego ostatnią płytą Black Star, która miała bardzo mocne wpływy jazzowe i tymi wpływami też kierowali się wydawcy, zbierając artystów. Gościnnie na tej płycie pojawiają się wokalistki takie jak We Are King, Michel Degeocello, zespół Kruangbin, czy chociażby znany naszym, to nie wokalistka, tylko wokalista, znany naszym słuchaczom, Eddie Chacon. I właśnie ten numer Eddiego Chacona z Johnem Carolem Kirby sobie zagramy. Jest to ich reinterpretacja utworu Tonight, który David Bowie oryginalnie nagrał z Tiną Turner. No i co? Zapraszamy Was na naszego Facebooka i Instagrama soulpak971. Tam link do playlisty i odsłuch audycji. Dziękujemy Kubie Grądzielowi za realizację i zapraszamy Was za tydzień, bo za tydzień 200. audycja Soulpark, więc trochę będziemy świętować. I zostawiamy Was w zacnym towarzystwie z duchem Davida Bowiego i w reinterpretacji jego utworu Eddiego Chacona i Johna Carola Kirby. Pozdrawiamy Was serdecznie.
0: Tak, smacznej kawusi i słyszymy się za tydzień na 200.
1: To przed sekundą audycji.
0: No właśnie, to nie uważałem. Ale w każdym razie zapraszamy ponownie i będzie jakaś specjalna audycja.
1: To także też powiedziałem.
0: No, to wszystko.
1: Papa.
2: Hey guys, this is Eddie Chacon, and you are listening to Soul Park Radio Campus.
3: Thank you very much. Alrighty.

przy mikrofonie Dawid Marcin, słuchacie Akademickiego Radia Campus. Jest kilka minut po godzinie 12. Wybrzmiała rambala, zatem znak to, że zaczynamy audycję w 60 minut dookoła świata. Dziś czeka nas kolejna ciekawa muzyczna wędrówka, w której towarzyszyć nam będą brzmienia inspirowane tradycjami Ameryki Łacińskiej. Będzie też sporo gitarowych dźwięków, bo zagrają dla nas latynoscy i nie tylko, mistrzowie i poeci tego instrumentu. A tę wędrówkę zaczniemy u podnóża Andów. Na początek zagrają nam Los Angeles League of Musicians oraz klasycy peruwiańskiej kumbi grupa Los Mirlos, którzy to zaprezentują nam się w dwóch wspólnych nagraniach, jakie ukazały się pod koniec maja jako singiel. Noszą one tytuł Luchando oraz Llanto en la Selva. Ruszamy!

Jan to Ella Selva, a wcześniej wybrzmiała jeszcze kompozycja zatytułowana Luchando. To były dwa nagrania ze wspólnego singla kalifornijskiej formacji Los Angeles League of Musicians oraz legendarnej peruwiańskiej grupy Los Mirlos, które to połączyły siły razem, na nowo interpretując swoje wcześniejsze utwory. Luchando to kompozycja, którą muzycy z Los Angeles napisali latem 2025 roku i która znalazła się na stronie A tego singla. Natomiast Janto Ella Selva to prawdziwy klasyk chiche, czyli peruwiańskiej kumbi, wylansowany przez Los Mirlos w 1974 roku i który to właśnie w takiej reinterpretacji znalazł się na stronie B tego wydawnictwa, singla będącego pięknym owocem artystycznej współpracy dwóch zespołów z różnych kręgów kulturowych i dwóch różnych pokoleń twórców, których połączyła miłość do kumbi właśnie. A teraz już ruszymy hen wysoko w góry, wysoko w Andy, gdzie zabiorą nas Hermanos Gutierrez.

Canto Andino. Grali Hermanos Gutierrez, czyli bracia Estevan i Alejandro, mieszkający w Szwajcarii, ale od strony matki mający ekwadorskie korzenie, tworzący rodzinny instrumentalny duet, który kojarzymy przede wszystkim z brzmieniami gitar elektrycznych, na których to bracia wygrywają piękne, poetyckie melodie, kojarzące się mocno z muzyką ze spaghetti westernów Sergio Leone. Niemniej na swojej nadchodzącej płycie poszli oni trochę w innym kierunku, biorąc na warsztat muzyczne brzmienia Andów i sięgając również po akustyczne instrumenty z tego regionu, między innymi małą gitarę charango. Klimatem ten nowy album ma właśnie nawiązywać do folkloru rdzennych mieszkańców Andów. Słychać to doskonale w melodyce utworów zwiastujących tę płytę. Płytę, która ukaże się 25 września i która będzie nosiła tytuł Los Ojos del Condor. I teraz właśnie przed nami utwór tytułowy z tego albumu, a po nim jeszcze jedno nagranie zwiastujące. To wydawnictwo, kompozycja Los Andes. Grają Hermanos Gutierrez.

Los Andes. Z nadchodzącego albumu Los Ojos del Condor, który swoją premierę będzie miał 25 września. No piękna płyta nam się szykuje. Grali oczywiście Hermanos Gutierrez, których twórczość, jak już wspominałem, kojarzy mi się mocno z muzyką ze spaghetti westernów Sergio Leone i otwartymi, pustynnymi, rozległymi krajobrazami. No i tych filmowych skojarzeń będzie teraz ciąg dalszy, ale czekają nas teraz brzmienia bliższe obrazom Quentina Tarantino z Pulp Fiction na czele. Sięgniemy bowiem po kolejną fonograficzną nowość, a jest to wydana pod koniec sierpnia płyta Que Barbaro zespołu The Animeros z Austin w Teksasie. Na początek z tego albumu kolejna dziś kumbia, utwór nosi tytuł Terlingua.

Sterlingua. To była charakterna, stara, dobra kumbia, zagrana z gitarowym, rockowym pazurem, pochodząca z płyty Que Barbaro. To debiutancki album grupy The Animeros, która powstała w 2024 roku w Austin w Teksasie, gdzie, jak wiadomo, scena muzyki latynoamerykańskiej ma się wyjątkowo dobrze. The Animeros to moim zdaniem jeden z najciekawszych debiutów fonograficznych tego roku. Sami artyści określają swoją twórczość jako mieszankę muzycznych stylów, dźwiękowo umiejscowionych między bujnymi dżunglami Kolumbii, obsadzonymi palmami, promenadami meksykańskiego wybrzeża z lat 60., małymi, przykorzonymi piaskiem pustyni, kantynami zachodniego Teksasu i nie tylko. Na pewno te inspiracje retro brzmieniem z przełomu lat 60. i 70., brzmieniem amerykańsko-meksykańskiego pogranicza, jak również Ameryki Południowej, doskonale tutaj słychać, uwidacznia się to najmocniej w kilku utworach, które brzmią niemal jak wyjęte prosto z wczesnych płyt Carlosa Santany. No jest to latynoski rock w najlepszym wydaniu, a na dowód tego, co przed chwilą powiedziałem, The Animeros zagrają nam teraz tytułowy utwór z tej płyty, Que Barbaro.

0: 12.31 Emilia Młynarczuk.
1: Akademickie Radio Campus.
0: Uderzenie rosyjskiego dronu w pociąg pasażerski, powrót tramwaji po remontach, zapowiedź meczu piłki nożnej z okazji 10-lecia katastrofy samolotowej.
1: Wiadomości.
0: Ukraińskie koleje państwowe przekazały, że rosyjski dron uderzył w lokomotywę pociągu pasażerskiego relacji Kijów-Warszawa, który w chwili ataku znajdował się bardzo blisko od granicy z Polską.
2: To wydarzenie, do którego doszło, to raczej odległość około 800 metrów od bezpośrednio granicy. I tak, to dron, który uderzył najprawdopodobniej w ciężarówkę, która stanęła na stacji benzynowej, na stacji paliw. Teraz pojawia się sporo filmików w internecie, ale najpierw należy te nagrania zweryfikować, ale na chwilę obecną wiadomo, że do tego wydarzenia nie doszło na samej granicy.
0: Mówił Ołek Biłecki, kolejowy zespół monitorujący ataki dronów z wyprzedzeniem ostrzegł załogę pociągu o zagrożeniu, dzięki czemu nikt nie ucierpiał. Od jutra tramwaje ponownie będą kursować Aleją Niepodległości na odcinku pomiędzy Nowowiejską a Rakowiecką. Dotyczy to linii 17, 19 i 33. Na swoje trasy wróci również linia 14. Jednocześnie zakończy się kursowanie linii uzupełniającej 67. Kierowcy także będą mogli korzystać z całej szerokości jezdni. Zmiany zaszły również dla pasażerów korzystających z mostu Poniatowskiego. Działają ponownie przystanki tramwajowe mostu Poniatowskiego 03 i 04 znajdujące się na wiadukcie mostu Józefa Poniatowskiego. Zatrzymują się tam tramwaje linii 7, 9, 22, 24 i 25. Składy linii 25 wrócą jednak dopiero od 21 września po zakończeniu wymiany zwrotnic w Alei Zielenieckiej. Brazylijski klub Chapecoense zapowiedział, że w 10-lecie katastrofy samolotu z członkami drużyny na pokładzie rozegra towarzyskie spotkanie z Atlético Nacional, tym samym rywalem, z którym miał zmierzyć się dekadę wcześniej. W wypadku lotniczym zginęło 71 osób, w tym większość piłkarzy z Chapeco. Całe wydarzenie miało miejsce dwa dni przed meczem, a na wniosek Atlético Nacional trofeum automatycznie przyznato za Chapecoense. A ten gest stworzył szczególną więź między tymi klubami. Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej przyznała później kolumbijskiej drużynie specjalną nagrodę FIFA Fair Play. Do meczu dojdzie 26 września w Medellin.
1: Same sztosy. Akademickie Radio Campus.

Słuchacie audycji w 60 minut dookoła świata, w której dziś rozbrzmiewają fonograficzne nowości z muzyką latynoamerykańską, a to była La Camita z debiutanckiej płyty Que Barbaro formacji De Animeros prosto z Austin w Teksasie. Płyty, którą wam z całego serca polecam, bo to stary, dobry Chicano rock i to taki najwyższej próby takiego nagrania nie powstydziłby się pewnie sam Carlos Santana. Album Que Barbaro ukazał się 28 sierpnia i był to bardzo dobry dzień dla fanów brzmień latynoskich, bo w tym samym czasie swoją premierę miała też inna znakomita płyta Laboratorio Tropical, stanowiąca dzieło zespołu, który nazywa się Empanadas Ilegales.

Elvis Presley, La Cajita Felide. Tak oto rozpoczyna się wydany 28 sierpnia album Laboratorio Tropical. Aż trudno uwierzyć, że tak pełna słońca i tanecznej energii muzyka powstała w tak zazwyczaj chłodnym i deszczowym miejscu jak Vancouver, w którym to od 2017 roku działa grupa Empanadas Ilegales, stanowiąca kolektyw muzyków o latynoskich korzeniach, wywodzących się m.in. z Kolumbii, Ekwadoru i Argentyny, którzy poznali się na jam sessions w klubach jazzowych tego miasta i którzy postanowili grać razem w różnych składach, ale zawsze czerpiąc garściami z różnych ciepłolubnych gatunków muzyki latynoamerykańskiej. Laboratorio Tropical to ich szósty album, o którym napisali, że powstawał on w sposób, który najbardziej sprawdza się w przypadku ich zespołu, czyli w ruchu. Pierwsze sesje nagraniowe odbyły się podczas jesiennej trasy koncertowej w roku 2025 w Montrealu. Z kolei kolejne nagrania powstawały już w studiu Vancouver. I cóż, słuchając tej muzyki, możemy sobie tylko wyobrażać, jak wielką frajdę mieli oni ze wspólnego grania. No i z tej nowej płyty wybrałem dla Was na dziś jeszcze dwa bardzo energetyczne utwory. Pierwszy z nich to La Tractu Mula, a po nim zabrzmi jeszcze Yere Yen Yere Somos. Grają Empanadas Ilegales.

Jere Jere Somos z nowej płyty Laboratorio Tropical grupy Empanadas Illegales prosto z Vancouver, ale muzycznie ciągle z Ameryki Południowej, z krajów swoich przodków w Argentynie, Ekwadorze czy Kolumbii. Okej, zostało nam jeszcze trochę czasu, który wykorzystamy sobie na odsłuch fragmentów nowej płyty Terror Cactus, która z kolei działa w Seattle, w stanie Waszyngton, a dowodzi nią Martin Salasco, muzyk, kompozytor i producent o latynoskich korzeniach. Album nosi tytuł Collapso i ukazał się 12 czerwca. Z tego krążka mam dla Was dzisiaj dwie kompozycje, ścieżki numer 5 i 7, mianowicie Cumbia del Adobe oraz Sabotaje Tropical. Ja już dziękuję Wam za uwagę i wspólnie spędzony czas. Zostawiam Was sam na sam z Martinem i jego kolegami z Terror Cactus. To była audycja w 60 minut dookoła świata, którą przygotował i poprowadził Dawid Martin. Miłej niedzieli, do usłyszenia.

Zapraszam na audycję Wojna francusko-angielska pod flagą biało-czerwoną, a dzisiaj raczej brytyjsko-niemiecka pod biało-czerwoną flagą. Słuchaliśmy właśnie suweniry z Maroku, z Marrakeszu. To było nagranie z placu Jama El Fna. Plac ten, właśnie się dowiedziałam, został wpisany na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO w 2008 roku. I to przez to, że tam tak dużo się dzieje, trzeba sama zobaczyć, to polecam. I idziemy od razu dalej. Dzisiaj będzie trochę Maghreb, muzyka z Maghrebu, tam gdzie zachodzi słońce, to znaczy północno-zachodnia Afryka. Mniej więcej. I trochę będzie też Węgry. Miałam plan, że grać tylko muzyki z Maghrebu, ale to się nie uda i będzie trochę mieszane, jak to lubimy. To zobaczymy później. Teraz od razu idziemy dalej. Słuchamy Fatima Tabamrand. Utwór się nazywa Ilfulki Ladab. To z 90 lat utwór i jak szukałam tłumaczenia tego, to znalazłam różne opcje, a jedna opcja to jest Ludzie są wolni, druga opcja Nieskrępowane maniery, więc wybierajcie sobie. Fatima Tabamrand jest bardzo znana marokańska aktorka i piosenkarka Amazigh. Znalazłam Fatima Tabamrand na kasecie przypadkiem w bardzo fajnym sklepie w Marrakeszu, w centrum w Medinie. Sklep się nazywa chyba Jelil. Ma bardzo fajne kasety, płyty i pan się zna bardzo dobrze i można posłuchać wszystko. I teraz posłuchamy Fatima Tabamrand i Fulki Ladab.

To bylo ze Zbu Sa'enam, Sanam, Spiritu. A titul otvoru to Ayua al-Tain Fial Maut, co znaczy mniej więcej ten, który zadaje śmierć, czga śmierć. I to jest wiersz poety Paula Chaula i recytuje Sandy Jamun. Ten wiersz, tam chodzi o śmierci i duchowej ekstazie. Bardzo ciekawy kawałek, a będziemy teraz łączyć do tego piosenkarz Idir z Algierii. On jest kabilskim piosenkarzem, autorem tekstów i muzykiem, nazywany też królem muzyki Amazigh. I utwór się nazywa Awawa i Nuwa, nowy but, tak mówi internet. Posłuchamy.

to był węgierski zespół Trabant z tytułem Kes Anseges, śpiewał Michał Wik. I teraz jeszcze szybko przed wiadomościach, krótka relacja z koncertu Gnała w pięknym bardzo Oberż Kasba Turek przy Bunu, znanym również jako Brama do Pustyni. Słuchamy.

0: 13.30 Emilia Młynarczuk.
1: Akademickie Radio Campus.
0: Niespokojna noc dla Ukrainy. 26-latek wspiął się na Warsaw Tower oraz o nadchodzącym meczu polskich siatkarzy.
1: Wiadomości.
0: Ukraińskie siły powietrzne poinformowały, że ponad 450 dronów oraz 4 dronów rakiet Banderol użyły siły rosyjskie w atakach na Ukrainę w nocy z soboty na niedzielę. Ataki przeprowadzone zostały tylko na zachodniej granicy kraju, gdzie zneutralizowano aż 409 środków napadu powietrznego. Szef administracji wojskowej obwodu Rówieńskiego Oleksandr Kowal powiadomił, że spadające odłamki zestrzelonego drona wywołały pożar w jednym z przedsiębiorstw. Jak wiemy, ofiar nie było. Obwód znajduje się jednak w odległości około 150 km od granicy z Polską. Obywatel Francji wspiął się na elewację wieżowca Warsaw Tower, uznawanego za najwyższy budynek w Unii Europejskiej. O poranku policjanci z Woli zostali zaalarmowani przez ochronę wieżowca u zbiegu Chmielnej i Alei Jana Pawła II. Ze zgłoszenia wynikało, że po zewnętrznej ścianie budynku wspina się mężczyzna. Na dachu czekała na niego policja. Jak dodaje młodszy aspirant Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji, 26-letni Francuz został zatrzymany i pozostaje w dyspozycji wolskiej policji. Funkcjonariusze wyjaśniają okoliczności jego wspinaczki i zdecydują, czy mężczyzna może ponieść konsekwencje. Przed nami mecz polskich siatkarzy z Macedonią Północną. Reprezentacja Polski rywalizuje w Sofii w grupie B Mistrzostw Europy 2026. W pierwszym spotkaniu turnieju pokonali 3-0 Portugalię. W drugim meczu zmierzyli się z Izraelem i również wygrali w 3 setach. Trzecim rywalem drużyny będzie Macedonia Północna. Reprezentacja tego kraju rozpoczęła tegoroczne Mistrzostwa Europy od 2 porażek w meczu z Bułgarią i Ukrainą. Mecz już o 17.45.
1: Radio Campus.

zapraszam z powrotem na audycję francusko-angielską pod flagą biało-czerwoną. Słuchaliśmy jeszcze jeden utwór węgierskiego zespołu Trabant. Śpiewa tym razem Marieta Mhes i utwór się nazywał Marionette. Dalej od razu wracamy do Maroku i słuchamy jeszcze jedną taśmę, którą znalazłam w tym fajnym sklepie w Marrakeszu, i to właśnie będzie Hada Waki, która jest marokańską piosenkarką berber. Ona śpiewa w gatunku Tamawait i w języku Tamazight z Centralnego Atlasu, i jest jedna z najbardziej znanej piosenkarki z muzyki mazichskiej. Posłuchamy Hada Waki. A jeszcze zagadka. Utwór się nazywa Imt Town i próbowałam tłumaczyć, a różne opcje znowu. Jedna opcja to sny albo lsy. Wybierajcie albo napiszcie do nas, co prawdziwe tłumaczenie. Posłuchamy Hada Waki Imtown.

był Jam Ata Jam, artysty Mulay Ahmed El Hassani, też z Maroko. I mam nadzieję, że wszyscy tańczyliście, bo ja tutaj jak słucham ten kawałek, to trzeba ruszać. Jeszcze mam nadzieję, że się zmieści, bo za dużo mam kawałków, musiałam wybrać i spróbuję jeszcze wcisnąć dwie na końcu, więc słuchamy Pissing Boy, utwór Weekends, a potem jeszcze z pozdrowieniem dla mojej cioci Ewa Jacques Brel, Cantona Glamour. Do usłyszenia za tydzień. Miłego weekendu, papa.

0: Autopromocja.
1: Imię ojca.
2: Kazimierz.
1: Nie no, twoje imię.
2: A, dobra. Rafał. Imię syna.
1: Nie mam. Pamiętasz?
2: Albo jeszcze nie wiem. Zapraszamy na naszą muzyczną audycję Imię ojca i syna.
1: W każdą niedzielę o godzinie 20 w Radiu Campus.
2: Tymek Bryndal.
1: Rafał Bryndal.
0: Autopromocja.
3: Radio Campus.

0: Around the world from the UK.
1: Selector Radio. 14.30 Emilia Munarczuk.
2: Akademicki Radio Campus.
1: Zapowiedź rozpoczynającego się tygodnia edukacji cyfrowej, pogoda na kolejne wrześniowe dni oraz o wspaniałej wygranej na US Open.
2: Wiadomości.
1: Od jutra rozpoczyna się tydzień edukacji cyfrowej w ramach kampanii Stop znieczulicy, wyloguj obojętność. W Pałacu Kultury i Nauki, a także online prowadzone będą wykłady i warsztaty. Do 18 września realizowany będzie plan dla liceów. Z kolei na 19 i 20 września zaplanowano otwarte wejście dla studentów, rodziców, nauczycieli, seniorów i wszystkich zainteresowanych bezpieczeństwem cyfrowym i społecznym wymiarem reagowania. Kampania organizowana jest po raz drugi. W tym roku zwraca uwagę na problem obojętności w przestrzeni cyfrowej wobec hejtu, cyberprzemocy, dezinformacji i kryzysów psychicznych. W następnym tygodniu może zrobić się jeszcze gorąco. Jaka temperatura czeka nas w drugiej połowie września?
3: Przed nami duże ocieplenie i w połowie tygodnia na krótko zrobi się gorąco, bo na zachodzie i południu kraju będzie nawet 27 stopni. Później przyjdzie ochłodzenie i w czasie najbliższego weekendu ma być od 16-17 stopni na północy Polski do 21-22 na południu. Jeszcze trochę chłodniej będzie w trzeciej dekadzie września. Wtedy na wschodzie kraju czasami ma być tylko 13-14 stopni, a na zachodzie przeważnie do 18-19 stopni.
1: Mówił Tomasz Wasilewski z TVN Meteo. Jelena Rybakina wygrała US Open 2026 i pokonała Arynę Sabalenkę 6-4, 5-7 oraz 6-2 przez niemal cały mecz, prezentując fantastyczną dyspozycję. To jej trzeci wielkoszlemowy tytuł. Od jutra będzie też pierwszą tenisistką rankingu WTA. Ciężko jest teraz znaleźć słowa. Nie spodziewałam się czegoś takiego, przyjeżdżając na ten turniej. Zmagałam się mocno z moją kontuzją, ale jakimś cudem wszystko ułożyło się po mojej stronie i chcę powiedzieć, że Aryno jest jesteś wielką mistrzynią. Rybakina zakończyła mecz po 2 godzinach i 21 minutach asem serwisowym. Wcześniej wygrała Wimbledon 2022 i Australian Open 2026. Campus.
0: Same sztosy. Playing the best music from the UK every week. Selector.

0: Selector Spotlight on Selector Radio.
1: Zbliża się 15.30, Emilia Munarczuk.
2: Akademicki Radio Campus.
1: Syreny w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę, akcja poszukiwawcza na Morzu Jawajskim oraz wielki powrót Celine Dion.
2: Wiadomości.
1: W związku z rosyjskimi atakami na Ukrainie w polskiej przestrzeni powietrznej operowało lotnictwo wojskowe. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało dwa alerty. Jeden z nich dotyczył zagrożenia atakiem z powietrza dla kilku powiatów w województwie lubelskim. Jak przekazał rzecznik wojewody lubelskiego, zawyły tam syreny alarmowe. Alert został jednak odwołany. Straż Graniczna poinformowała, że 800 metrów od polskiej granicy dron uderzył w ciężarówkę.
3: Niespokojna noc na polskiej wschodniej granicy. W związku ze zmasowanym atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, polskie siły zbrojne były postawione w stan gotowości i operowały w naszej przestrzeni powietrznej. Mieszkańcy województwa lubelskiego, ale także województwa podkarpackiego otrzymali informację o tym, że taki atak Federacji Rosyjskiej na Ukrainę trwa, więc był to też apel o zachowanie czujności.
1: Mówił Marcin Bubicz, rzecznik wojewody lubelskiego. Rzecznik potwierdza także, że zgodnie z informacjami posiadanymi przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego nie ma potwierdzonego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, a wszystkie sygnały, które docierają do służb mundurowych, są weryfikowane. Statek zatonął na Morzu Jawajskim w Indonezji. Ratownicy uratowali 103 osoby, a jedna zmarła. Wcześniej utracono łączność z jednostką, na której pokładzie miały znajdować się łącznie 243 osoby. Indonezyjscy ratownicy prowadzą poszukiwanie pozostałych 140 pasażerów, którzy mieli znajdować się na pokładzie statku. Jak zaznacza agencja informacyjna Reuters, Indonezja to archipelag składający się z około 17 tysięcy wysp. Kraj w znacznym stopniu opiera się na promach jako głównym środku transportu, ponieważ połączenia morskie są tańsze i łatwiej dostępne niż podróże lotnicze. Normy bezpieczeństwa nie zawsze są jednak odpowiednio egzekwowane, co skutkuje stosunkowo wysoką liczbą wypadków. Celine Dion zagrała pod Paryżem pierwszy z serii koncertów po 6-letniej przerwie spowodowanej chorobą neurologiczną zwaną zespół sztywnego człowieka. Reuters napisał, że Celine Dion powrócił na scenę w niezwykle wzruszającym stylu. Jak mówiła do publiczności, stoję na scenie w mieście, które tak bardzo kocham, dzięki waszemu wsparciu i miłości. Droga była wyboista i dłuższa niż planowałam, ale nie poddałam się. Scenografia była skromna, a Celine Dion wystąpiła w czarnych strojach, dzięki czemu nic nie odwracało uwagi od jej szczerych emocji związanych z powrotem na scenę.
2: Akademicki Radio Campus 97.1 FM.
0: This is Selector Radio. This record is

You're listening to Bicep in the Afterdark Mix.

0: twoim mordą. Ten joint jest loco. Jimek, mam pytanie, co ty wierzysz na bemowo?
1: Nie dostałem bitu, to teraz ty piszesz pode mnie. Elo.
2: Radio Campus.

0: sukienki pana Fisza.
1: Wiesz, że bas milknie, cisza.
2: Sokół,
1: dziwne japy na afiszach
2: wokół.
1: Chodzę do klubu, bramka wita, już na dworze selekcjoner pyta, czy chce VIP-a, główną lożę. Siwy szef bramki ze mną robi selfie. W 94 mi batonem obił nerki. Nowe barmanki, kelnerki, tancerki. To już nie czasy małolackiej dealerki. Podbija typ, nie kojarzę. On twierdzi, że razem, za garażem, tam gdzie prześwit, z ręki do ręki. Flakon pod ślugi, łyk Helenki, brama marzenki. W ramach rozgrzewki, nie pamiętasz, to były wczesne 2000. Całą dekadę jak przez mgłę niedorzeczne, brat. Na klatkach, na mieście, wszędzie. 30 lat, nowych jab, dycha dziennie. Nie będę cham, więc chłopinie już ciemnie kojarzę, mówię.

DNA na liście. Pamiętacie, czy już zapomnieliście? Czy już zapomnieliście.

Rodzice znów bawią się suto i wszystko im miesza się grubo jak kaczor Pluto. Przez ścianę słyszę imprezę, potem ciszę i leżę i czekam aż wrócą. I tyle ze wspomnień z dzieciństwa, mam filtr tak autoimmunologiczna na świństwa różne, blokada w kablówce, kod 4-0, a myśli wciąż puste. Weź koc i poduszkę, do las

Niczego nie złożysz tu tak jak w instrukcji na zdjęciu. Brak elementów zabawek. Trzeba oddawać 5 klocków z 10 i to się nazywa podatek. A klocki są teraz z pieniędzy. Wszystko ma swoją atrapę. Gubię je na dodatek jak kiedyś, więc chyba znów muszę odsunąć kanapę. Mam teraz pracę, parę nowych koleżanek. Brakuje kolegów starych, ciut inaczej. Dzisiaj już patrzę, przyznaję na bawienie się z dziewczynami. I chociaż wciąż jestem mały, kiedyś urosnę. Chodź, pokażę ci skały, można z nich skakać parami. Chyba że ty już urosłaś.

0: Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz.
1: Czuję stan skupienia, teraz widzę więcej.

Activate the landing gear. Hold me close. Do your worst.

To se Campus. You're locked into the sounds. Sound. 108.9.

Can't get enough of your love, babe. Cześć wszystkim, Jan, Sunday Soul Seller, godzinę najlepszej soul, blues, rhythm and blues, vintage można tak powiedzieć i wszyscy chyba wiedzą, kto to był. Jubilat, bo jakby żył, Barry White by miał urodziny w zeszłym tygodniu, ale nie żyje. Ale Can't Get Enough of Your Love to jeden z jego największych hitów, ale miał dużo sukcesu, Barry White, i to było w latach 70. głównie, a teraz idziemy do tyłu, do 50., bo pomyślałem, że zaczniemy trochę bluesowo dzisiaj. Jimmy Reed, ktoś mi jakieś zdjęcia przysyła, mam nadzieję, że przyzwoite. Zaraz wygaszę telefon. Jimmy Reed, rok 55. I tak pomyślałem, że trochę bluesowo i potem zobaczę, w którym kierunku pójdziemy. You don't have to go.

No, kto inny, the King of Soul, pan Otis Redding, Hard to Handle, i Otis razem z Barry White'em i jeszcze z szanowaną słuchaczką, pani Elizą, są moje jubilaci tygodnia, bo Otis Redding też miał urodziny i wszystkiego najlepszego do pani Elizy, która tam ma urodziny miała. No to tak proste. No to Otis Redding, też artysta tygodnia, bo jeszcze wam zagram trochę Otisa, jego balady. I on rzeczywiście był The King of Soul, zrobił sensację. Taki naprawdę autentyczny, śpiewający ten głos, trochę taki bluesowy, i on oprócz tego, teraz tacy artyści się nie znajdują na szczycie listów przybojach, raczej wszystko jest trochę tak więcej podzielone, ale Otis rozpoczął karierę stricto w 62 dla wytwórni Stax Records w Memphis. On w ogóle tam przyjechał z grupą, zdaje się Johnny Jenkins, jeżeli coś pamiętam, tak, Johnny Jenkins Pine Toppers, jako kierowca, i że on tam pomagał im wnosić sprzęt, i oni przyszli do Stax Records, widzieli, że Otis trochę tam śpiewa od czasu do czasu, no i Johnny Jenkins robił audycję dla Stax Records, ale Stax, no, już niespecjalnie, Otis, no, legenda idzie, i do legendy możecie wrócić w naszym podcaście Funkologia, bo o tym też chyba też tą anegdotę mamy, i też zrobiliśmy specjalnie odcinek o Otis Redding, że Otis tam na samym końcu zaśpiewał coś na tej audycji, bo trochę czasu im zostało, i wszyscy tam burzy otwarte posłuchali i wiedzieli, że jest gwiazda. Ale ta kariera Otisa nie była długa, do 65 lat królował nad muzyką soul i w wytwórniach pop, bo tragicznie zmarł w wypadku samolotowym, jak leciał na koncert, i taka została legenda pana Otis Redding, the King of Soul. Pamiętamy go tutaj. I już był na takim przełomie. On nagrał soul, ale już zaczynał występować na festiwalach, gdzie była taka mieszana audiencja, nie tylko Afroamerykanie, tylko biali też, z wielkim sukcesem. I myślę, że bardzo dużo by czekało Otisa. Tragedia, że on znikł. No to jak mówiłem, mam parę balad teraz, i posłuchajmy.

Just One More Day, Otis Redding, no, Król Muzyki Soul, przynajmniej do 67 roku, co już opowiadałem, wtedy zmarł razem z grupą w samolocie i powtarzam, jak życiorys i w ogóle Otis Redding jako postać was interesuje, to mamy podcast Funkologia. No nie będę tam, wszędzie znajdziecie, gdzie są podcasty, Funkologia, i tam piszcie jeszcze Otis Redding i znajdziecie już 71 odcinków zrobiliśmy. Nowy pokazał się w weekend, ale jeszcze wrócimy do tego. Okej, no Otis tak lata 60. Wskoczę trochę do takich pierwszą połowę, nawet pierwszą połowę połowy lat 70. i teraz mamy trzy grupy, gdzie były no, śpiewające, ale gdzie członkami byli obydwa kobiety i faceci. Będziemy mieli grupę The Undisputed Truth, która nagrywała ekskluzywnie dla wytwórni Motown, ale ekskluzywnie dla ich producenta, pan Norman Whitfield, i on to stworzył tą grupę i tak no im piosenki tam i tak no w zasadzie on miał jego pierwszy projekt była grupa The Temptations, znana wszystkim, i Norman Whitfield czasami brał te same piosenki i pierw dawał i zupełnie inne wersje robił z grupą The Undisputed Truth, i tak będzie z tą piosenką, co zagram, You Make Your Own Heaven and Hell, You Make Your Own Heaven and Hell Here on Earth. To też jest, gdzieś tam można znaleźć wersję grupy The Temptations. Potem będzie Love, Peace and Happiness, i potem Creative Source. I to były właśnie takie nowe lata, 70, takie więcej kolorowe, jak na albumach każdy tych grup, zobaczycie, jak takie no, kapelusze różne, takie ogromne kołnierze na koszulach, jakieś tam kolorowe kamizelki, takie inne rzeczy, właśnie takie czasy. Trochę taki gangster, muzyka Shaft, właśnie te lata. Dobra, no to jeszcze raz Undisputed Truth, Love, Peace and Happiness i The Creative Source.

Grupa The Creative Soul, super grupa. Aktualnie nagrali 3 albo 4. Gdzieś czytałem 4, ale nigdy tego 4, 4 nie mogę jakoś zlokalizować dla wytwórni Sussex Records. Jak mówiłem na początku 70-tych. Mi się wydaje, że grupa śpiewaków zebrana przez producenta, trochę jak grupa The Undisputed Truth, ale potem jak zaczęli współpracować, to naprawdę fajnie im to wychodziło i fajne piosenki. Jest jeden z takich niedocenionych, i on zdaje się napisał tą piosenkę, niedocenionych takich kompozytorów, pan Skip Scarborough. Jego piosenki się znajdują między innymi Earth, Wind and Fire, tam śpiewało tego. Jest cała składanka, co mam jego piosenek, i zdaje się on napisał Funky Lover dla grupy The Creative Source. Teraz jak macie przy sobie swoje odbiorniki, ale wszyscy chyba mają telefony, to zobaczycie, że na stronach Jan Laskowski Sunday Soul Seller i po co ten Jan Laskowski? Sunday Soul Seller na Facebooku i na Instagramie, to już umieściłem dzisiejszą playlistę i możecie tam sprawdzić, jeżeli tam niewyraźnie coś powiedziałem, albo ominęłem w ogóle, też się zdarza, jak dzisiaj, co dzisiaj zagraliśmy. Okej, to były wszystkie grupy takie mieszane, to znaczy, że panie i panowie śpiewają razem, i teraz no, czas na panie, nie? To cały czas definitywnie zdominowane męskimi głosami. Tam Barry White'a mieliśmy Otis Redding, mieliśmy Jimmy Reed. A teraz usłyszycie pani Margie Joseph, też dla Stax Records, taka, mi się wydaje, dłuższą karierę miała i tam w różnych miejscach. To też Rufus and Chaka Khan. No to Chaka Khan chyba znaczy. Jeżeli nie wiedzieliście, to rozpoczęła swoją karierę śpiewając dla grupy Rufus, ale oczywiście była taką gwiazdą, że niedługo grupa Rufus została Rufus i Chaka Khan, potem stała się Chaka Khan i Rufus i potem sama Chaka Khan. Myślę, że rozwinąć to trzeba jakiś tam podcast robić o panią Chaka Khan i chyba to mamy w planach. I potem pani Barbara Mason. Zaśpiewa wam piosenkę, co naprawdę jest na czasie. World in a Crisis, świat w kryzysie. Pamiętajcie, że to z lat 70. i co się zmieniło? Wtedy był kryzys na świecie i teraz też mamy kryzys na świecie. Też wtedy mieli, zdaje się, wysoką ropę, bo coś tam, jakieś rozruchy, i dokładnie to samo mamy. Dobra, no to mniej polityki, więcej muzyki. Margie Joseph, I Can't Move No Mountains.

People make your sacrifices. The world in a crisis. Pani Barbara Mason. I właśnie mówiłem, zanim zagrałem tą płytę, że niewiele się zmieniło w tych 50 plus lat. Nadal mamy kryzysy. Tak to chyba zawsze będzie. Mówiłem wcześniej o funkologii, konkretnie, że zrobiliśmy odcinek o panie Otis Redding i właśnie po przerwie takiej wakacyjnej wróciliśmy z podcastem numer 71 i tu jest tak więcej tanecznie, więcej tak takiej może tak dotycząca do nowoczesnej muzyki, bo jest o muzyce house i muzyka house nadal jest w innych formach. Ewolucja była niesamowita. Nawet wszystkiego nie opowiadamy, bo to jest taki duży temat. Muzyka house w wszystkich klubach, na Ibifie, w każdy kraj ma jakąś tam wersję, gdzie ludzie na plażach tańczą w klubach, ale początki były trochę mniejsze, i naprawdę widoczny jest bohater, jeden z bohaterów, ale taki bohater, tak zwany Godfather, ojciec chrzestny muzyki house, pan Francis Warren Nichols Jr., lepiej znany jako pan Frankie Knuckles. I pan Frankie Knuckles przeprowadził się z Nowego Jorku do Chicago i tam grał w klubie The Warehouse. Warehouse, to też opowiadamy i potem to robi się house music. I to, od czego to polegało, że ci DJ-e mieli lojalną publiczność i chcieli po prostu tak kroić muzykę według potrzeb par

podcast Funkologia, jeżeli interesuje was muzyka house, ale Frankie Knuckles też znajdywał płyty i legenda jest, że tą następną płytę on ją wynalazł i zaczął grać i z tego powodu jest, została duży hit. Trochę taka inna, ale na parkietach, ja to pamiętam nawet, Juggy Murray Jones, Inside America. No i się pożegnam chyba, jeszcze po tym będzie jedna płyta, ale w zasadzie to jest, żeby was wszystkich podziękować za słuchanie dzisiaj, za bycie z Sunday Soul Cellar i chcę powiedzieć tylko good night, dobranoc wszystkim. No to będzie dwa piosenki, Juggy Murray Jones i potem taką muzyczne pożegnanie. Dziękuję bardzo. Do widzenia.

0: Jak się śmiesznie kończy ten numer.
1: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór Państwu.
1: Boska Erika Badu.
0: I boski Tymek Bryndal obok boskiego Rafała Bryndala w boskiej audycji na szczycie imienia ojca i syna.
1: Radio Campus.
0: W radiu, w boskim Radio Campus, nie
1: zapominajmy. W ogóle Erika Badu to chyba słucha naszych audycji.
0: No uwaga.
1: Tak, bo powiedziałem ostatnio, że mówili na mnie Breezy. No i hecmecy i jest piosenka Breezy. Tylko coś nie skumała, bo było Her Name is Breezy, jak dobrze słyszałeś.
0: Ona słuchaj, ogóle... no płeć to konstrukt.
1: No właśnie, szczególnie jeżeli się ma na nazwisko Bryndal.
0: Dokładnie. Nie wiem, czy lata temu wpisywałem nasze nazwisko w YouTube. Jak chyba każdy wpisał swoje nazwisko w internet kiedyś i znalazłem panią w Stanach, chyba w Kansas, która miała takiego mojego pieska, który się nazywał Brindle. Mm-hmm. I masz takie setki wideo, jak ona właśnie z tym psem na spacerze i tam Brindle. Mm-hmm. Także wszyscy mogą być Brindle w sumie.
1: No ja byłem w audycji wczoraj u Mikołaja Lizuta w TVP Info i tam do wszystkich mówi po imieniu, do pani Bakuchaniu, tam do...
0: A do ciebie?
1: A do mnie, do Kazi, Szczuki Kazio, a do mnie Bryndal. Słuchaj, ale ona, Badu, to powinna być patronką naszej audycji, tak sądzę.
0: Trochę jest przecież.
1: No właśnie.
0: Taką po cichu. No przecież wisi portret tam. Nie zauważyłeś.
1: Co ty masz na początek?
0: Świetny nowy album Eryki i Alchemista. Polecamy jeszcze świeżynka. No już lekko stygła, bo chyba dwa tygodnie temu była premiera. Ja z kolei wyciągam znowu z moich zakamarków z archiwum. Ciągle ma to jakąś temperaturę dosyć miłą do spożycia. Słuchaj, zespół się nazywa Ghetto Brothers. Ghetto Brothers i nie są to żadni cosplayowcy, napinacze, tylko to jest autentyczna historia. To jest sekcja muzyczna gangu z Nowego Jorku, z lat chyba, wiesz, co 60-tych, taki mocne harpagany, co tam rzeczywiście, koziki latały, że tak się wyrażę, jeżeli mają być to koziki w Nowym Jorku, ale mają pewnie jakiś odpowiednik, substytut. Generalnie było szycie i pewnie parę trupów w szafach ciągle jest. Generalnie gang zasłynął z tego, że they chose violence, aby później przejść do they chose
1: music.
0: Porozumienie i w końcu jakoś tak się zmienili z gangu w organizację społeczną. To trochę, to często mafia przechodzi z działań.
1: Ale pomogła im w tym muzyka oczywiście.
0: Nie, niekoniecznie. Wydaje mi się, że tak przy okazji mieli ten, się okazało, że wśród ziomali jest po prostu pion muzyczny i używając swoich wpływów w mieście po prostu wydali płytę. Biały Kruk przed tym, jak właśnie poszukiwany przez lata, w końcu zrobiono parę reedycji, ale po prostu jakaś taka niesmuita perła, ciekawostka sprzed lat. Girl from the Mountain, zespół Ghetto Brothers.
1: Pięknie, o jakiej góralce.
0: Wisconsince, albo Kansasce, albo gdzie są Apalachy, Apalachince.
1: Wszystkie góry to Tatry. Naszych wyobrażeń.

0: Ghetto Brothers.
1: Patrząc na ich przeszłość i na tym, czym się zajmowali, można powiedzieć, że ten lider to śpiewał jak słowik. Taki miał głos.
0: Tak. Tak, no. Ja tylko doczytałem dla historiograficznej prawidłowości, że płyta została wydana już po legendarnym zawarciu pokoju międzygangowym, więc tak.
1: Dla pojednania. Tak, muzyka zawsze jednoczy.
0: Gwoli ścisłości. A gwoli żywotności, co teraz dla ciebie, mój drogi?
1: A teraz to bardzo taka mieszanka. Koleś, który się urodził w Glasgow, ale ma korzenie hiszpańsko-irlandzkie. Corto Alto to jest jego nazwisko po hiszpańsku, to znaczy podobno short tall. Tak, no nie wiem. Nie będę tu wchodził w te klimaty tłumaczeniowe, ale on na swojej stronie napisał z ciekawostek takich zabawnych, że jak był nastolatkiem, to grywał hałtury. Na ślubach grywał, 3 wesela tygodniowo grywał. I tam napisał, włączając jedną panią, która u niej 2 razy grałem w tym samym miejscu z tą samą kapelą. No, tak szczerze napisał, ale też jako artystów, których ceni, którzy największy wpływ na niego mieli, tutaj bardzo mnie też rozbawił, bo niezły rozstrzał. Frédéric Chopin, Jopas i Jaco Pastorius.
0: Co mają wspólnego? Jaki jest mianownik wspólny? Corto Alto.
1: Corto Alto. Posłuchajmy tego pana.
0: Slope utwór się nazywa. Proszę bardzo.

0: Ślub.
1: No takie chopinowe to było.
0: Ślub?
1: Ślub.
0: Ślub.
1: Ślub, ślub jak ten dokładnie.
0: Ślub, ślub.
1: Równie pochyła. Takie żarty.
0: Jak tam było na Great? Jak ten
1: Great. Great September było Great. Bardzo pozdrawiamy Great September Łódź. Tak mi było świetnie w Łodzi, że aż przestudiowałem historię łowców skór. Po powrocie, przepraszam się śmiałem, to jakaś dziwna reakcja była na Łódź. Ktoś mi opowiadał o tym. No tak się śmieję, ale się głupio, przepraszam bardzo, to jest porażająca historia, świetny dokument, serial dokumentalny, widziałem na jednej z platform streamingowych, łatwo znaleźć. Porażające. Niesamowite.
0: A ja a propos dokumentów, to byłem na znakomitym filmie, który w Wenecji między innymi zrobił furorę, ale zrobi też furorę w moim sercu i w duszy.
1: No, najważniejsze.
0: O potędze muzyki, o tym, może to nie jest kapela moich marzeń, ale grupa Oasis i o ich powrocie po 16 latach. Znakomicie zmontowane i po prostu no naprawdę warte obejrzenia. Nie trzeba być fanem Oasis, żeby pójść na ten film. Po prostu kawał dobrego kina tam jest.
1: W ogóle nie trzeba być ich fanem, tak.
0: No niektórzy lubią, niektórzy kochają.
1: Nie, ja mam jakąś słabość.
0: Przyznaję. Ja tak samo. Ja lubię
1: sentymentalną.
0: I cały czas tam na ich koncertach po tym powrocie była jedna postać, która się przewijała, ale była nieruchoma, bo to była postać, to była figurka Guardioli.
1: No tak, bo oni to
0: tak, oni Manchester
1: City Boys.
0: Gdzie tak. Się wygrało z United City.
1: A to nasz kącik sportowy. Już odhaczony.
0: Tak, rozmaite kąciki.
1: No to w naszym kąciku, nie wiem czy eklektycznym, bo jeszcze chyba będzie okazja na bardziej eklektyczny utwór. Być może dzisiaj zdążymy. Kącik, jak już Coro Alto gdzieś zarysował dokładnie konkursowe, azymuty jazzowatowe, to ja idę dalej. Wspaniała pianistka i kompozytorka Sylwii Corvusier.
0: Słyszałem.
1: Sylwii Corvusier.
0: Kiedyś grałem ją.
1: Która, ale nie ten numer na pewno, bo nie mamy jej w bazie naszej wspólnej, naszych też połączonych. W każdym razie ten utwór mnie urzekł. Ona Szwajcarka, ale tak z Nowego Jorku, to tak w sumie ten. At Risk utwór się nazywa.
0: Poproszę.
1: Proszę bardzo.
0: Zaryzykuję.
1: Na siebie.

0: No i co ja, tak, na, co tak ja
1: zawsze,
0: na to?
1: Tak zawsze kończą takie jazzowe utwory w jazzowych audycjach.
2: Tak, tak, to była Sylwia Corusier.
0: A ja na to komentuję. Gdy świat się wygiął grubą fastrygą i bez nadziei nic się nie klei, gdy pragnie zniknąć, nie martwiąc zbytnio się tym, co będzie, pójść sobie reggae. Gdy ludzkość nędzi, intelekt nędzy, gubisz pryncypia, bo wieczny przypał. Gdy miewasz widy, czułość cię brzydzi, w gruz los cię wiedzie, pójść sobie reggae. To jest komentarz do tego bardzo fajnie, bardzo mi się to dobrze słuchało i weszło.
1: Szybko napisałeś ten komentarz, słuchaj.
0: Tak.
1: Dokładnie w 5 minut ma
0: ta pani grała, a ja
1: szybko
0: pisałem.
1: Szybko kładziesz te rymy.
0: Jeszcze mam jeszcze kilka zwrotek, ale już nie będę zanudzał. Drogi słuchacze, ta audycja uczy, bawi i
1: pisze się
0: i
1: sama.
0: I też może niektórych irytować. Ale to ich problem.
1: Co teraz, mój drogi? Co teraz?
0: Teraz kolega z Kanady, miał 18 lat, przeniósł się z prowincji, gdzieś mieszkał w Quebecu, na jakiejś prowincji. Przeniósł się do Montrealu. Świetna płyta, Mike Sharp. Raper. Nie wiedziałem z tej płyty, co zaprezentować. Wybrałem ten. Może ci się spodoba.
1: Buckshot 26, tak? Dobrze. Mike Sharp. Jestem ciekaw. Let's go.

0: Boy. You know if you wasn't my brother, I'd kill you. You know that, don't you? I'd blow your motherfucking brains out.
1: Nice. Mike Sharp.
2: Mike Sharp. Polecam bardzo szczerze. Ten koleś nagrał płytę, ona się nazywa Suicide 4. Mm-hmm. Mm-hmm. Naprawdę, wszystkie kawałki godne słuchania i słyszałeś ten element tam z tyłu przewijał się.
1: To jest godny jubileusz.
2: To co to było? Z Brentem Marsalis.
1: Być może.
2: Tak.
1: Być może, bo tu Buckshot, trochę pamiętasz, Buckshot La Funk.
2: Tak. To z czasów, jak Brentford Marsalis był szefem orkiestry grającej na u Jay Alino. Pamiętasz, był taki jego epizod.
1: Był taki epizod?
2: Tak. I Jay Alino właśnie na jednym, tam monolog na tej płycie.
1: Tak, tam jest taki wycięty żart, żart.
2: Wiecie państwo, widzicie, ile się dowiadujecie w tej audycji, bo o to nam chodzi, ponieważ to jest Radio Campus i tu trzeba się trochę dowiedzieć ciekawych rzeczy, potłuczyć, a my, dzięki temu, że mamy wiedzę, niekoniecznie wszyscy z nas próbujemy ją przekazać wam. Audycja się nazywa Imię Ojca i Syna, Rafał Bryndal.
1: Tymek Bryndal.
2: Jesteśmy
1: i
2: w połowie.
1: Dokładnie. W myślach mi czytasz, jesteśmy na półmetku dzisiejszego spotkania numer 47.
2: Mhm. Teraz myślisz, co ja powiem na liczbę 40.
1: Ja tak ci lubię podrzucać i czekam, aż co powiesz, wiesz, na tym polega ta audycja trochę.
2: Jeszcze nie wiem, ale muszę z Delfą te...
1: Z Delficką tam cegą.
2: Połączyć się.
1: Czy to międzymiastowa? Nie, to międzyludzka. Cytując Jeremiego Przybory i tak jest. Mm. Miły mój, jak się żeśmy jakoś zakopali w dziwnych rewirach. Delfy, ja tutaj z Greki mało mam, ale jak ty mówisz kącik rapowy odwiedzasz, to ja idę z tobą przecież za rękę, jak to ojciec z synem i ja myślę, że ja, kurczę, mam taki jeden świetny beat, ale szalenie krótki numer, ale też mam rap z Japonii, to może dam ci wybrać za mnie.
2: Ten pierwszy wybór, krótki beat.
1: Krótki beat to jest Not Do It Again. To jest artysta z utworem Spliff. Właśnie teraz, Radio Campus. Yeah.

0: get out of here.
1: Pięknie, tylko żeby nikt nie miał pretensji, że nie chciałem japońskiego rapu, nie mam nic przeciwko japońskiemu hip-hopowi. Będę bardzo zadowolony.
2: Brzmisz przejęty.
1: Jeżeli później to zaprezentujesz. Bo my w ogóle krążymy po świecie w poszukiwaniu dobrych nagrań, a wszystko po to dla dobra słuchaczy naszej audycji, ponieważ nasi słuchacze powinni obcować tylko z dobrą muzyką, a taka muzyka wymaga kogoś,
2: a taka muzyka jest wszędzie, chciałeś powiedzieć chyba.
1: A, no tak. Tylko trzeba dobrze poszukać.
2: Oczywiście.
1: Ja na przykład lotem... Teraz nie wiem, jaskółki, chciałem powiedzieć wiewiórki.
2: Potem kasztana, żeby taki, jakiś taki jesienny klimat utrzymać.
1: Trafiłem do Chile i tam jest taka grupa Roque de Monte. Zgodność poglądów. Niekoniecznie to się odnosi do nas, nie? Bo my mamy rozmaite poglądy na rozmaite sprawy.
2: Tak jest. Tyle spraw, co poglądów mamy.
1: Ale oni interesują się tym, co my, bo rapem, jazzem, neo soulem i poezją. I posłuchajmy, tam też dużo, w Chile jest dużo Japończyków, bo emigracja japońska była bardzo kiedyś duża
2: To teraz muszę, latach. No muszę się podzielić moją akustik wiedzą, która jest zdrowie we mnie. Gdzie jest największa diaspora japońska na świecie? Poza Japonią oczywiście. Mówimy o kraju, gdzie mieszkają... Najwięcej
1: Peru.
2: Japończyków nie.
1: Gdzie?
2: W Brazylii.
1: Wow. No to ale blisko. Blisko.
2: Ale blisko. Roque de Monte en Slam. Tak? Habibi Funk.
1: Tak.
2: Proszę bardzo.
1: Bardzo fajne jest.
2: Dobrze, dobrze.

0: Przyznam, że ciekawa propozycja z mojej
1: bardzo
0: strony.
1: Ciekawie.
0: Czyliska. Czyli w ogóle słynie z poetów tam.
1: Cały czas będziemy...
0: No przepraszam.
1: Nie wiem. Tak zawsze wchodzimy w ten sam... Mamy ten sam timing radiowy. Nie, mów. No czyliska scena bardzo ciekawa. Bardzo mi się kojarzy z jakimiś takimi, nie wiem... Z Undą się trochę kojarzy.
0: Z czym?
1: Taki był zespół. Z północy Polski.
0: Myślałem, że z wakacjami, które nieubłaganie kończą się.
1: Wizje widzę znowu są.
0: Tak, ale w ogóle jest kącik, kolejny kącik. Kącik związany niespodziane prezenty od tatusia dla Asetka.
1: A, ja też mam, ja muszę ci ten
0: proszę
1: mandat.
0: Proszę bardzo.
1: Muszę ten mandat ci dać, to nie gadaj. Czy to... Nie!
0: Proszę.
1: Nie, czy to jest gwiazdka? Nie. Wow, ale płoc, skąd ty to, chłopie, masz?
0: Polar.
1: Ja! To ja ci oddaję już graj sam do końca audycji, naprawdę w podziękowaniu za niesamowite. Słuchajcie, drodzy osoby słuchające, otrzymałem obiekt moich westchnień. Mianowicie firmowy Polar sklepu Piccola Italia. Ja, ale świetnie.
0: Musisz to nałożyć w czwartek, gdy będziemy grać w barze studio i wszyscy, którzy chcą zobaczyć, to sprezentowałem w tym kołi.
1: Jaka sprytna reklama taka ukryta. Tak,
0: to musicie przyjść tam.
1: Nie, no wspaniale. A skąd ty w ogóle... Dobrze, zaraz rozumiem... Zaraz, bo za anteną powiesz mi historię, bo może ona nie jest do, no nie jest do publicznej informacji, z kogo ten Polar porwałeś, ale bardzo dziękuję.
0: I kogo teraz tam prezentujesz w tym Polarze?
1: Szalenie dziękuję. No aż tak za nie mówiłem, słuchaj, niesamowicie. Ja też mam prezent dla ciebie, ale to czeka, wiesz, ten... To przyszło, przyszedł ten tam. W każdym razie dziękuję też, wow. Aż zanim mówiłem.
0: Wrócisz też Ani, bo Ania wyprała to.
1: To tym bardziej jestem ciekaw, skąd... Dobrze, to zaraz się dowiemy, czy ja się dowiem, a w tym czasie jakaś... Przydałoby się coś puścić, nie?
0: Tak.
1: To audycja muzyczna jest, a nie tylko... Ja trochę, bo tu możemy iść, Ameryka, bo oczywiście kącik brazylijski, to ja to mam dzisiaj. Mam to dzisiaj tak sporo. Mam parę jest ciekawych propozycji, ale też myślałem o takim jazzowa... Która jest godzina? No mamy jeszcze po parę. No i ten rap z Japonii, ale to już może jakoś na momentum na rap z Japonii spadło, ale to może, dobra. Ja po prostu mam...
0: Oszołomiony jestem.
1: Ja to może zapraszając, jakby jak już padło o tym, że gramy w czwartek, jeszcze raz, gdzie my gramy w czwartek?
0: W Barze Studio.
1: O której gramy w czwartek?
0: O 20.
1: I za ile jest wejście?
0: Za darmo.
1: Tak jest. I zapraszamy serdecznie, będziemy puszczać muzykę i chyba...
0: Do pierwszej.
1: Do brzegu. Do pierwszej. Cassin. Cassin z utworem Relax. Pewnie też będzie w formie... A jeszcze to mam. Dobra. Cassin. Cassin in this. Proszę bardzo.

0: Relax, relax, relax.
1: Relax, relax, relax, relax.
2: Szkoda,
1: relax,
2: że państwo relax, tego relax, nie relax. Widzieli, co tu się działo. Tymek odtańczył lambadę, poleciał do panów ochroniarzy. Przytulił, ucałował w ogóle.
1: Oszalałem, tak, no, świetne, świetne. No, to jest nowa moda, coś, wiesz, tam już nie ma co kupować trykotów swoich klubów sportowych czy merchu zespołów. Teraz trzeba kupować merch swoich ulubionych sklepów w okolicy.
2: Możecie oprócz tego, że przyjść na to wydarzenie, na którym my będziemy grali, czyli w czwartek o 20 w klubie Bar Studio, to możecie chodzić na koncerty. Tylko on będzie w tym występował.
1: Dobra, dobra, czekaj.
2: On występuje po kolei. Występuje w pokusie w tych Tropical Soldiers in Paradise.
1: Którzy niedługo mają koncert premierowy swojej płyty nowej, winylowej.
2: Jeszcze występuje w grupie Torpedo.
1: Jeszcze w paru, ale to już...
2: Ja będę zapraszał za tydzień na mój koncert Lady M, ale to jeszcze będziemy o tym mówić 24 września.
1: Oj, będziemy.
2: A teraz kolesie, którzy spotkali... Ale
1: tak.
2: Znowu wracamy do Eriki Badu. Wyobraź, ona jest, musi być coś, jakiś wpływ na nas mieć. Ponieważ ci dwaj muzycy, a jest to taki pan, który się nazywa, występuje pod pseudonimem Domi, to jest Francuz, pianista.
1: Nie, to jest francuska chyba.
2: Albo francuska.
1: To się płaci z konstruktem, jak już uznaliśmy, więc możemy tak szefować.
2: No dobra, jest...
1: Osoba pianistyczna Domi.
2: I B, który jest perkusistą.
1: J.D. No dobra, no to
2: jest... No z amerykańskiej. Oni się spotkali podobno na urodzinach Eriki Badu. I od tej pory razem grają. A grali z takimi ludźmi jak Thundercast, Anderson Park i Herbie Hancock, tak.
1: Ciekawe.
2: No właśnie. No zaprezentuj tych państw.
1: No dobrze, out of sync.
2: Zaprezentuj państwu tych państwa.
1: Dobrze, tatusie, już. Dobrze, tu się, o, dobra.

0: Ej, bardzo pięknie. Świetny jestem, bardzo ich lubię. No tak.
1: No przypominam, że 47 audycja jest.
0: I 53 po 8.
1: A 47 to symbolizuje...
0: Jednak tam karty tu widzę rozłożone, tarocik jest...
1: Symbolizuje ścieżkę życiową i karierę opartą na duchowości oraz intuicji. Czyli to świetnie wpisuje się w to, co my tutaj
0: dokładnie
1: robimy. Ty to jesteś
0: tak.
1: Duchowość, a ja intuicja.
0: Co, czemu...
1: Popatrz ten śmiech uduchowiony.
0: Bo mam skórę jak duszek. Chip duszek. Mógłbyś taki wielki... Dobra. Mógłbyś taki wielkim duszkiem, teraz miał taką fantazję.
1: Ile numerów jeszcze tu tam się zmieści?
0: No jak będziemy sobie gadać, to coraz mniej. No to... Ale a propos duchowości, tak gdzie tutaj...
1: To nie trzeba
0: nie,
1: być...
0: Nie, to ty jesteś duchowość, te twoje natchnione wizje.
1: Słuchaczem naszej audycji, żeby to zrozumieć.
0: Ja właśnie czuję, że jestem bardziej intuicją, bo ja tak tutaj puszczam tak na bieżąco, a ty tutaj na duchowość i wizję, to poezja... Strofy rymy. Ja trochę... pomóż mi, duchu. Czy idziemy w białego kruka jazzowego?
1: Co jest krótsze?
0: No, 10 sekund są różnice.
1: To druga.
0: A to sobie może będziemy chyba kończyć tym, bo to jest 4 minuty trwa. 4:40 albo 5.
1: No dobra. Niech już tak będzie.
0: To chyba dzisiaj tak musi to być. To jeszcze musimy pogadać chwilę. Czyli czwartek gramy imprezę. Mhm. Czwartek gramy imprezę, a ja puszczam numer, który pewnie też puszczę na imprezie. Artysta, który, dowiedziałem się o nim coś bardzo ciekawego, co mało osób wie. Nie chcę tak tutaj zawrzeć na antenie, ale powiem ci tak. Jest taki komentarz do tego utworu i do tego artysty. He actually was nominated, mogę tu malować, był nominowany do Top Black Artist of the Year in the 1979.
1: Wow.
0: Uwaga, until they found out he was white. Piękna historia. Piękna historia. Bobby Caldwell. Nie wiem, czy jest znany. What you won't do for love. Tak może tak na koniec naszej, jako puenta naszej audycji. Bo czego byś nie zrobił dla miłości, tato? To tym zaczniemy kolejną audycję.
1: Mam tydzień na zastanowienie się.
0: Dokładnie. Tymek Bryndal.
1: I Rafał
0: I na koniec Bobby Caldwell, What You Won't Do For Love. Dziękujemy za wspólną godzinę. Do usłyszenia za tydzień. A, czekaj, tylko muszę to przełożyć teraz.
1: Dobranoc. Legia zremisowała, zwierzę wprowadzić.
0: Dobranoc.

0: This is Slug from Atmosphere, and when I'm not trying to teach your girlfriend how to play chess, I'm listening to Rap Session. Fucker.
1: 22:03, gdy my w miasto wyruszamy. Znaczy, wyruszyliśmy o 22:00, ale że uwielbiam oczywiście nawiązywać do świateł miasta, to trzeba było jakoś się przywitać. Michał Płociński
2: i Marcin Tali.
1: Do 23:00 gramy rap, a Tupac nieprzypadkowo na początek.
2: No nieprzypadkowo, bo dzisiaj dokładnie 13 września mija 30 lat, od kiedy zmarł Tupac Shakur. Postrzelony w Las Vegas, później przez 7 dni leżał w szpitalu i finalnie 13 września odszedł, ale jego pamięć i muzyka pozostała i wciąż są jak najbardziej żywe, wciąż są na nagłówkach gazet, portali, nie wiem.
1: I wciąż wychodzą jego kawałki.
2: I wciąż coś tam się ukazuje. Myślę, że wciąż też jest trochę niepublikowanych numerów, no ale nie wiemy, kto teraz nad tym sprawuje pieczę. Tupac pozostawił po sobie bodajże 300 utworów. Część z tego się ukazała w różnych wersjach, część się nie ukazała, część gdzieś tam krąży, no ale w każdym razie jest do czego wracać, a numer, od którego zaczęliśmy, Never Had a Friend Like Me, ukazał się też już po śmierci Tupaca, bo w roku 97 na ścieżce dźwiękowej do filmu, w którym Tupac zagrał, Gridlocked, i to był jeden z ostatnich filmów, w których Tupac miał okazję zagrać. No i ścieżka dźwiękowa wydana przez Death Row Records miała kilka hitów. A ten numer, kurczę, zawsze lubię ten numer i fajnie pokazuje ten kierunek, w którym Tupac szedł z muzyką w roku 96, czyli właśnie więcej żywych instrumentów, ta gitarka, żywy bas. To było to brzmienie, które rozwijał Tupac i z którego w sumie niewiele zdążyło wyjść. No część może nagrań na płycie Machiavelli, ale później też właśnie dużo było takich nagrań, które dopiero gdzieś tam digując po YouTubie jakieś niewydane numery, wycieki, to można było znaleźć dużo, dużo takich perełek i ten numer gdzieś tam ma taki muzyczny klimat, w którym Tupac jak dla mnie brzmi super.
1: No ale widzę, że nie poprzestaniesz na jednym Tupacu.
2: No nie poprzestanę, bo no jest to mój ulubieniec. W sumie od kiedy zacząłem tak poważnie słuchać hip-hopu, to ten Tupac gdzieś tam się przewijał. Aczkolwiek pamiętam, może to był jakiś 2001 czy coś takiego. I gdzieś na straganie chyba to było... Gdzieś w Międzyzdrojach czy w Międzywodziu, no gdzieś tam digując po płytach właśnie zobaczyłem tego Tupaca, no i mój brat mi tam też polecił, no że to mi się tam powinno spodobać, tam California Love i tak dalej, no i kupiłem ten składek Greatest Hits, 2 CD Greatest Hits Tupaca i to była taka moja introdukcja, później była płyta Until the End of Time, już wydana pośmiertnie, też 2001 rok, później płyta Better Days i później stopniowo zacząłem cofać się i sprawdzać te rzeczy, które już zdążył Tupac wydać za życia, ale no od początku gdzieś tam chwycił mnie tą swoją charyzmą, tą różnorodnością i przekrojem klimatów i też mam takie... ledwo wyraźne wspomnienie gdzieś tam właśnie z 96 roku, ale zakodowało mi się jako taki mały brzdąc info w telewizji właśnie, że raper ten zastrzelony i gdzieś to mi się zakodowało po prostu ten Tupac w 96 roku. Także no gdzieś tam ten Tupac był od zawsze i też w różnych dla mnie momentach bardziej pozytywnych, mniej ten Tupac wracał i ta jego muzyka niesie tyle emocji, tyle charyzmy, tyle pasji, że to jest no...
1: A wy na pewno też lubicie Tupaca,
2: niezastąpiony,
1: więc teraz będziecie razem z Marcinem się rozpływać. I ze mną też, bo trudno Tupaca nie lubić. Tak. No, można mieć oczywiście różne obiekcje dotyczące jego życia.
2: No przede wszystkim.
1: Ale jeśli chodzi o rap, no był jedyny w swoim rodzaju.
2: Fascynująca postać też w ogóle, taka dychotomia i w życiu, i w sztuce. No i też ogromny talent aktorski, o czym tu wspomnieliśmy, film Gridlock, ale miał kilka filmów na koncie i nawet Quincy Jones powiedział, że gdyby Tupac przeżył, to najpewniej by został ogromną gwiazdą Hollywood i byłby pierwszym takim Willem Smithem, jeśli chodzi o raperów, którzy poszli w filmy, bo no, zaczynając już od 90 roku od filmu Juice, no to naprawdę Tupac miał mega, mega talent. Także na drugą nóżkę, żeby pokazać też tę różnorodność klimatów, jeden z moich ulubionych numerów z płyty Until the End of Time, wydany już pośmiertnie, czyli kawałek Happy Home.
3: Oh man. Hey. Hey. Let's turn this house into a happy home.

0: brainy or something.
1: Okay.
0: Called the rap session.
1: Rap session.
0: Rap session.
1: Okay.
0: Quick drop for rap session.
1: Okay. Yo, what's going on? This is Odyssey, and I'm sending a huge shout out to Rap Session. Peace.
2: Rap Session.
3: Przed chwileczką najpierw Tupac, Happy Home, a później Coco Brothers, czyli Smith & Wesson, czyli członkowie legendarnej ekipy kolektywu Bootcamp Click z numerem Still Standing Strong z płyty The Rude Awakening, 98 rok. I z jakiej okazji Smith & Wesson, tudzież Coco Brothers, ale taką ksywę mieli tylko na jeden ten album wydany w 98 roku. A z tej okazji, że w ramach takiego, w ramach uczczenia też pamięci Tupaka na Popkillerze, stwierdziliśmy, że przypomnimy wypowiedzi Smith & Wesson z naszego wywiadu z nimi, kiedy odwiedzili Warszawę. Wtedy razem jeszcze z Tomkiem Przytułą przeprowadziliśmy wywiad z Tekiem i ze Steelem i panowie przez ponad 9 minut opowiadali o Tupaku i wspominali swój czas spędzony z Tupakiem. No więc dzisiaj wyciąłem fragmencik z tamtej rozmowy i na Popkillerze ukazał się na naszym drugim kanale Popkiller TV Plus na YouTubie. Wleciało na świeżo w ramach takiego rocznicowego przypomnienia tych historii i jak sobie wejdziecie też na popkiller.pl, to tam jest na wierzchu rozmowa z cytatem: Tupac naładował nasze akumulatory. I tak właśnie było, tak General Steel opowiadał, jak to te dni, tygodnie spędzone z Tupakiem w Los Angeles w jego domu, ile im dały takiej energii twórczej. Niestety, no Tupac zginął w 96 roku, ale Steel i Tech wzięli całą tą energię i te lekcje wyniesione z tamtego czasu i przelali to na album The Rude Awakening, w którym faktycznie słychać te inspiracje Tupakiem. Tak jak sami powiedzieli, że jest dużo bardziej soulowo, jest więcej jakichś takich przemyśleń, lekcji życiowych, no i czuć tego ducha Thug Life, Outlaws i generalnie tego, co Tupac sobą reprezentował, więc jeśli chodzi o takie albumy, no nie stworzone przez Tupac, ale niosące ten sam duch, to album The Rude Awakening jest to zdecydowanie perełka, którą też warto znać, jeśli lubi się rzeczy tupakowe.
4: Ach, teraz powiem ci, nie wiem co zrobić, bo tak z jednej strony miałem już zaplanowany rap z West Coastu, żeby pasowała, z drugiej strony, no skoro Bootcamp Click przypomnieliśmy, to mam też kawałek od Wódka Clean, czyli WCK warszawskiego. Ale dobra, może jeszcze do WCK wrócimy. To poza tym nie jest ich numer, tylko są na ficie, więc może zostanę przy swoim oryginalnym pomyśle i przeniesiemy się trochę po prostu na północ do San Francisco. A na WCK musicie poczekać. Selski. Pamiętasz, już parę tygodni temu
3: tak,
4: tu się pojawił.
3: Tak, pojawił się już, no.
4: Fajny jest to raper. I pomyślałem sobie, że trzeba do niego wrócić. Posłuchałem sobie trochę więcej. No wręcz takie moje małe odkrycie sprzed 30 lat, nie? nie znałem go zbyt dobrze. Zacząłem słuchać trochę tego Bay Area ostatnio. I mega fajny jest ten kawałek i taki nietypowy. Znaczy, z jednej strony zaraz sami usłyszycie, że to jest jakiś banger, a z drugiej strony, no ten refren trochę go osłabia, co w bangerach raczej powinno być na odwrót. Ale kurde, mega klasyczny kawałek, taki West Coastowy, jeszcze sprzed tej ery. Czego słowa brakuje mi? G-funku. She ain't got no money. I Selski z płyty Coach Selcik. W ogóle fajna jest ta ksywa Selski. Ona nie ma nic wspólnego z Polską, ale wygląda jakby ziomek miał polskie korzenie. Jedziemy.

0: więc proszę kosmos, żeby przyszedł tu z miłością.
1: Raaaap, sesja, Akwebo. Tyle chyba. Może być, czy nie? Idealne.
2: Raperzy rozumiem, ale Awróg Fabiański. Nieśmiertelne wersy Kwebo, kiedy jednym wersem zjadł Fabiańskiego, ale Fabiański za wygraną nie daje. I muszę przyznać, że brzmi to dużo lepiej niż te jego pierwsze numery. Przed chwilą Kalejdoskop, Nabicie Zaludzki, kawałek, no nie wiem, z tydzień chyba ma. Tak mi się wydaje, że z tydzień temu jakoś wyszedł. I puszczam go nie tylko dlatego, że widać progres, ale powiem ci i słuchaczom, że wczoraj w sobotę byłem na premierze pierwszej sztuki, którą Sebastian Fabiański wyreżyserował, czyli debiutuje jako reżyser. Aktor, raper, reżyser, ale jak sam powiedział na bankiecie po premierze, no on raczej o sobie nie myśli rolami, po prostu lubi działać artystycznie. No i rzeczywiście, gość, którego nie da się zaszufladkować. Do tej pory mówiliśmy dobry raper, trochę dobry aktor, trochę słabszy raper. Teraz tym mega takim nostalgicznym i klasycznym, ulicznym kawałkiem Kalejdoskop. No pokazuje, że ma umiejętności, ale myślę, że jednak dużo lepiej sobie wciąż radzi w tym świecie aktorsko-teatralnym. Bo w ogóle w teatrze gra, nie tylko w filmach. A wczoraj reżyserował Mrożka, Letni dzień. Dosyć taki mało znany dramat. Ja o nim na przykład w ogóle nie słyszałem, że on istnieje. Czyli to powiedzmy jest jakaś trzecia liga Mrożka, ale bardzo fajnie zrobiony. Paweł Brzęcz i jeszcze była aktorka, o której zapomniałem. Nie przygotowałem się do tego wejścia antenowego, ale takie fajne trio na scenie. I jakbyście chcieli zobaczyć to w Teatrze Klasyki Polskiej, cały czas Fabiański ze swoją sztuką i gra, i reżyseruje, i przez najbliższy czas będzie Letni dzień do obejrzenia. Bardzo wam polecam, a my czekamy na coś od Fabiańskiego, co będzie długo grające i będziemy mogli sobie trochę więcej jego rapu pooceniać.
3: Ale bardzo dużo on już tego wydał, jak się spojrzy, kurczę, ma 7 płyt.
2: Wiesz co, te pierwsze nam się trochę nie podobały, te drugie były takie chyba trochę przekombinowane, a teraz, no...
3: Co roku wydaje płytę.
2: Tak, mam wrażenie, że może to już być naprawdę na fajnym poziomie. No.
3: Mhm. Czyli do 7 razy sztuka.
2: Tak, my z nim chyba przed Cukrem rozmawialiśmy, czyli przed tą jego drugą w zasadzie płytą, czy trzecią w kolejności, bo już się gubię. Pamiętasz? Nie, nie pamiętasz oczywiście.
3: No właśnie, kurczę, nie pamiętam tego
2: eventu. W 2022 roku, tuż po agresji rosyjskiej, tej pełnoskalowej na Ukrainę, była taka impreza w Progresji, warszawski hip-hop dla Ukrainy. I tam był Fabiański, on tam nie grał, ale po prostu był. I po prostu go wyłapaliśmy w tłumie i wzięliśmy na żywo przed mikrofon sobie pogadać. I wtedy opowiadał, że on nie odpuszcza dalej. Będzie robił rap i chce się tutaj po prostu sprawdzić. No to nie odpuścił, rzeczywiście od tamtej pory co roku wydaje albumy. Ale słuchaj, mam jeszcze jedną ciekawostkę teatralną. W ogóle nie wiem, jak ten teatr się pojawił w polskim hip-hopie, ale jest go coraz więcej. Reżyserem też, wykształconym zresztą, jest raper Koza, który no po prostu już pracował normalnie w teatrze i był uznawany za młodego, zdolnego reżysera. Ale młody, zdolny, to mi tak mówiło, jako że nie jestem oczywiście znawcą teatru, że on dopiero się rozpycha. I w jakim byłem szoku, jak w tym roku latem dowiedziałem się, że Koza reżyseruje w Teatrze Powszechnym Hamleta. Czyli, wiesz, klasykę klasyk, nie? I to jeszcze w naprawdę ważnym warszawskim teatrze. No gdzie oczywiście dużo jest eksperymentów, Powszechny z tego słynie, ale mimo wszystko wielkie propsy dla Kozy. Fajnie to się wszystko rozwija. Kozy to już też nie można mówić, że to raper reżyseruje, to w sumie nawet większe osiągnięcia ma jako reżyser w takim razie. No ale wróćmy do jego tegorocznej płyty, czyli Człowiek zwany Ciszą. Chyba nic z niej jeszcze nie graliśmy, więc warto przy takiej okazji puścić naprawdę fajny numer Dekada. Tam jest kilka naprawdę takich numerów, do których pewnie jeszcze wrócimy. Cieszę się, że dzięki Fabiańskiemu wczoraj przypomniałem sobie, że Koza, czyli inny reżyser teatralny, wydał naprawdę spoko płytę w tym roku. Ja to zagram, Marcin, tutaj, bo niestety potrzebowałem wersji ocenzurowanej. Nie wszyscy są tacy kulturalni jak Sebastian Fabiański.

każda nowa młoda gwiazda tu jest prominentna. Choć inflacja wzrasta, rośnie garza producenta. Pełno jest obietnic, bo świat stoi na przekrętach. Choć nie zmieni się nic, może parę dziur w zębach.

0: Peace, peace, what's shaking? It's your boy Maroof, and you are now tuned in with Rap Sessions. Catch a vibe. Bless.
1: A ja chciałem dalej posłuchać.
2: A, to zaraz posłuchamy, tylko ja chciałem opowiedzieć.
1: A kolega Marcin
2: dopowiedzieć.
1: Mi tu każe na antenę wchodzić.
2: No, żeby powiedzieć, co to? Co to za ładny, taki przystępny, funkujący rap? Marlon Craft prosto z Nowego Jorku, a dokładnie z dzielnicy Hell's Kitchen na Manhattanie, tej samej, z której pochodzi Daredevil, znany...
1: Znaczy, Daredevil naprawdę stamtąd pochodzi, a Marlon Craft to nie wiemy, czy istnieje. Tylko... Widziałeś kiedyś na oczy?
2: Widziałem.
1: A, no to istnieje.
2: Za to Daredevila nie widziałem na oczy, ale widziałem w serialu. Także myślę, że też istnieje. Skoro jest w serialu, to musi istnieć, nie?
1: No, masz rację. Ja kiedyś Marilyna Mansona widziałem na żywo. To on istnieje. Ale jak ty widziałeś Marlona Crafta, to spoko.
2: No tak. No Marlon Craft istnieje, działa, ma się dobrze, tak się wydaje, bo w tym roku wydał kolejny album. W kwietniu ukazał się krążek The Internet Killed the Neighborhood.
1: Bardzo ładny tytuł.
2: Piękny tytuł. Internet zabił...
1: Sąsiedzkość.
2: Sąsiedzkość, tak. I no, są to takie obserwacje odnośnie tego, jak Nowy Jork się zmienił w ostatnich latach też i ogólnie takie przemyślenia poważnego człowieka, jakim jest Marlon Craft, ale też znajdują się na tej płycie numery luźniejsze, bardziej funkujące, takie, co można potupać sobie nóżką. I jednym z takich numerów jest właśnie kawałek siódmy na trackliście Sedatives. A Marlon Craft w ogóle, jeśli byście byli ciekawi, to na YouTubie jest nasza rozmowa z Marlonem Craftem, Marlon Craft Pop Killer, jak się wyszuka, nawet dwie rozmowy, bo jedna robiona przez Zooma, a później parę lat temu, jak Marlon wpadł do Warszawy, grał w kafe, nie w kafe kulturalnej, w bardzo. Grał super koncert, bardzo klimatyczny, truskulowy koncert w bardzo. Udało nam się z Marlonem usiąść, pogadać. No i promujemy, no bo trzeba promować tak dobry rap, a ten numer też ciekawie skojarzył mi się w ogóle z Maciem Millerem.
1: No bo taki klimat podobny. Tak.
2: Taki ma trochę klimat, nawet ten basik żywy, funkujący trochę mi się skojarzył z tymi gitarami basowymi, które Mac Miller miał na swojej płycie Swimming, co tam Thundercat grał na basie między innymi. No więc kurczę, zagrajmy coś Maca Millera, zagrajmy coś z płyty Swimming i zagrajmy mój ulubiony numer z tej płyty, czyli Letters.
1: No, możliwe, że jeden w ogóle z najlepszych Mac Millera.
2: No, absolutnie. To jest zdecydowanie jeden z moich ulubionych Mac Millera. Piękna, funkowa petarda.

0: to jeszcze jednego Macmillara dorzuciłem.
1: Bardzo dobrze.
0: Kawałek, który mnie do niego opór przekonał, w sensie, no to jest z pierwszej płyty Kids. Macmillar miał 18 lat, jak zobaczyłem ten teledysk, gdzie on z ziomkami z high school poprzebierali się w takie, wiesz, w taki klimat przedwojenny, nie? Dziewczyny były niesamowicie ucharakteryzowane i sobie tańczyli. Wtedy pomyślałem, Jezus Maria, ale ten ziomek ma luz, ale to fajnie wygląda. I też taką różnicę widać, wiesz, między tym starym Macmillarem, który był taki, rzeczywiście taki nastoletni, nie? Dziecięcy. I potem jak już na Swimming po 8 latach, no w sumie niedużo, tak, jego kariera trwała 8 lat, no już bardzo doświadczony taki artysta mikrofonu, nie? Niesamowicie się rozwinął, ale zachował ten luz do końca.
1: Tak, ale też później im dalej w las, to tym więcej było też takich poważniejszych i trudnych treści, jakichś problemów z uzależnieniami i tak dalej.
0: No, miał swoje demony, no nie przypadkiem.
1: Demonów różnych
0: tak
1: niestety.
0: Tak młodo odszedł.
1: Ale no
0: nie
1: mega,
0: ma go z nami już 8 lat, czyli dokładnie tyle, ile z nami był, nie? Niesamowicie za szybko ten czas leci. No. No dobra, mówiłem, że dzisiaj WCK, to jeszcze zagramy WCK, potem jeszcze na koniec coś nam zostanie, pozdrawiamy Andiego, który do nas pisał,
1: i chłopaków z Malucha,
0: aczkolwiek nie wiemy, chłopaki, co piszecie, bo nam się zaczął...
1: System nam się zaciął,
0: tak, no. Program do SMS-ów i tylko nam tutaj...
1: Ale działa WhatsApp.
0: Ale widzimy, że dostaliśmy SMS-y, więc domyślamy się, że pozdrawiacie. My was też oczywiście pozdrawiamy. Pozdro Andy i ode mnie WCK. Ale nie sami, tylko Ryfari i kto jeszcze tutaj jest? Chyba Kuba Knap, nie? Zobacz, żeby nie ściemnić.
1: Max Kolo, Kuba Knap.
0: Tak, Kuba Knap, Ryfari, do tego jeszcze Max Kolo i oni są na ficie u Jano OMP. Jano wrócił, nawet już oglądałem bardzo fajny wywiad u Numera i też rapował tam na żywo. Kiedy ta płyta wyszła? Pokaż. Zjedziemy na dół 15 maja, czyli to już trochę czasu minęło. I ja cały czas próbuję tego Jana od 15 maja tutaj przynieść. Bo jestem w ogóle wielkim fanem Jana OMP i całego OMP, jeszcze wilanowskiej ekipy, prawda, gdzie też Fish był i kto jeszcze tam był? Inespe chyba, tak. I Jano. No, fantastycznie. Bardzo, bardzo w ogóle zawsze Jana. I kawałek jak Jano z buta wraca na wilanów. No, musimy do niego wrócić. Przyniosę może za tydzień, a na razie różnice z płyt DNA, gdzie fantastyczną robotę robią.

0: P. Wilanow. Słuchacie Rap Sesji, Radio Campus. Jesteście od zawsze tu.
1: Słuchacie najlepszej audycji w Polsce i we wszechświecie. Radio Campus, Rap Sesja. Ja się nazywam Ryfari, twoja stara team, Dilgang Family, WCK, Fea, bra.
2: A my powoli już się żegnamy, ale jeszcze nie Janem, jeszcze nie Ryfą, jeszcze nie Kubą Knapem. Tylko pożegnamy się robiąc klamerkę do rocznicy 30. śmierci Tupaka.
3: Tak, zrobimy taką klamrę i zagramy numer z bardzo takim pozytywnym przesłaniem. Keep your head up, głowa do góry. I myślę, że to będzie idealne motto na nadchodzący tydzień i w ogóle też fajny taki motyw, żeby zapamiętać Tupaka. No to też jest jeden z większych klasyków i bardzo unikalny numer i jak na tamte czasy i w ogóle całościowo patrząc na historię hip-hopu.
2: Michał Płociński
3: i Marcin Natali.
2: Już musieliśmy nawet playnąć gdzieś w tle, bo za parę minut wjeżdża Synteza FM. Zostańcie z Radiem Campus, tylko nieco zmienimy klimat.

Dobry wieczór, minęła godzina 23. Czas na kolejny odcinek audycji Synteza FM. Czas na kolejną przechadzkę przez świat elektroniki na antenie Radio Campus. Kłaniam się, Michał Wolski. Jestem z wami od teraz do północy, jak zawsze w niedzielną noc. Chciałbym dzisiaj zaprezentować wam nagranie, za którym stoi świetny twórca Sebastian Russell. To nagranie zostało zrealizowane na rzecz serii Memoir, która to seria została powołana do życia przez Michela Eisenelda, czyli twórcę wytwórni Hypnus Records. I Sebastian Russell tym razem zaprezentuje nam opowieść, która złożona jest z kompozycji jego własnych. Nie będzie to set DJ-ski, będzie to zapis live actu, który Russell przygotował właśnie na rzecz serii Memoir. Posłuchajmy zatem, co ma do opowiedzenia ten twórca i jak sami przekonacie się, będą tu momenty nieco spokojniejsze, nieco bardziej stonowane i te nieco bardziej dynamiczne. Natomiast całość to pokaz niezwykłej techniki, kunsztu i wyobraźni. Myślę, że będzie to ciekawy czas. Zatem zamieńmy się w słuch i przyjrzyjmy temu, co Sebastian Russell ma do opowiedzenia. Słuchajcie audycji Synteza FM. Jestem z wami od teraz do północy, jak zawsze w niedzielną noc na antenie Radio Campus. Przed wami Sebastian Russell.

tak oto nasze dzisiejsze spotkanie powoli dobiega do mety. Słuchaliśmy nagrania, za którym stoi Sebastian Russell i to właśnie zostało zrealizowane na rzecz serii Memoir wydawnictwa Hypnos Records. Zachęcam Was do śledzenia twórczości Sebastiana Russella i zachęcam też do rzucenia okiem na zasoby serii Memoir. Jest tam bowiem masa niezwykłych nagrań, za którymi stoją twórcy eksplorujący te nieco głębsze, nieco bardziej subtelne strony elektronicznego świata. To byłoby wszystko, co miałem dzisiaj dla Was. Dziękuję za kolejne spotkanie. Audycja Synteza FM nieubłaganie dobiega do końca, ale spotkamy się już za tydzień. Zatem pamiętajcie, między godziną 23 a północą na antenie Radio Campus eksplorujemy zakątki świata muzyki techno, a szczególnie tych jej nieco głębszych, bardziej subtelnych odmian. To byłoby wszystko. Dziękuję za dzisiejszą godzinę. Michał Wolski. Życzę Wam dobrej nocy, dobrego tygodnia i zapraszam do naszego kolejnego spotkania.